fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Na zegarze godzina 6, a w Radiu Sochaczew to oczywiście pora na wiadomości.
1: Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie, to nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc no musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
1: A dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6,92. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nowy premier Węgier Péter Modiar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
4: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
1: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ukrainka awansowała wczoraj dzięki wygranej z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Z kolei Polka kilka godzin wcześniej półfinał zapewniła sobie bardzo gładko i szybko, pokonując Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2. Świtolina i Świątek zagrają o finał już dziś wieczorem. Mecz zaplanowano na 20:30. Iga wygrała turniej w Rzymie 3 razy, ostatnio 2 lata temu.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Termometr nie rozpieszcza. 11 stopni w Sochaczewie. Wiatr do 20 km na godzinę. Maksymalnie dzisiaj 16, może 17 stopni, ale widmo burz też nad nami wisi. Chmury sprawią, że temperatura odczuwalna będzie niższa. Opady raczej w godzinach popołudniowych i w nocy. W nocy 11 stopni, a w najbliższych dniach temperatury na poziomie od 15 do 21. Jutro ciepło, ale burzowo. 15 stopni w sobotę, 17 w niedzielę, a w przyszłym tygodniu od 18 do 20 na początku tygodnia właśnie, a w drugiej jego części temperatury nawet do 25 stopni, ale ma być dużo, dużo słońca z pięknym kolejnym weekendem.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: A dzisiaj świętują farmaceuci i opiekuni medyczni. Oni mają swoją kartkę w kalendarzu, właściwie swój dzień. Poza tym Maciej, Bonifacy, Michał, Maria, Wiktor i Dominika świętują imieniny, a my mamy wspólnie 14 dzień maja. Właśnie. Czwartkowy poranek z Radiem Sochaczew, 5 po 6. Słuchajcie, ja swoich pieniędzy z komunii nie znalazłem, ale zastanawiam się także nad prezentami komunijnymi. O tym dzisiaj porozmawiamy, co jest na czasie, a czego nie kupować, żeby w topy nie było, bo taki maj to przecież sezon komunijny cały czas.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Startujemy TILAF. Na początek Radio Sochaczew wita Was właśnie w czwartkowy poranek.

12 minut minęło od 6. Wysłuchacie Michaela Patryka Kelly'ego w Radiu Sochaczew. A za moment sprawdzimy, co słychać w kalendarzu i przy tej okazji porozmawiamy o awanturze w bursie studenckiej zakończonej śmiercią i śledztwem. Co wynikło z tej sprawy sprzed kilkuset lat? O tym w Radiu Sochaczew posłuchacie właśnie za moment w kalendarium. Shakin' Stevens, Ania Iwanek, nie trzeba mi nic, dużo dobrej muzyki w Radiu Sochaczew. To jest recepta, uniwersalna recepta, albo nasza recepta po prostu na dobry właśnie start w piękny czwartkowy dzień.

0: 18 minut minęło od godziny 6. Radio Słuchaczy Wijania Iwanek, która rozgrzała nas swoim nie trzeba mi nic. Moi drodzy, kartka z kalendarza, 1549 rok i 14 dzień maja, taki jak dziś. Zbrojna czelaść księdza kanonika Andrzeja Czarnkowskiego napadła na bursę studencką Wszystkich Świętych Akademii Krakowskiej, którą zdemolowała, pobiła studentów, a jednego zabiła. Sprawa za wstawiennictwem króla Zygmunta Augusta znalazła się w sądzie, jednak proces nie był prowadzony bezstronnie. Część oburzonych żaków postanowiła opuścić Kraków i przenieść się na inne uniwersytety, co w 1892 roku zostało uwiecznione na obrazie Jana Matejki Wyjście Żaków z Krakowa w roku 1549. W 1772 roku mieliśmy pierwszy rozbiór Polski i wojska austriackie, które przekroczyły granice Polski. W 1922 reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała pierwszy w historii mecz międzypaństwowy przed własną publicznością, przegrywając na stadionie Krakowi z Węgrami 0-3. W 1948 założono Centralną Szkołę Prawniczą w Warszawie, a w 1984 roku miała miejsce premiera komedii science fiction Seks Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Słuchaczew. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

26 minut minęło od godziny 6, moi drodzy. My żyjemy w Otulinie, w okolicy pięknego Parku Kampinoskiego. Jest tutaj wspaniale, jest tutaj przyroda, są rysie, są dzikie zwierzaki i w ogóle tutaj na tym naszym terenie to nasze życie krzyżuje się troszeczkę z dziką przyrodą, na którą trzeba uważać i na drogach i po prostu żyć w tej symbiozie. Natomiast jeśli chodzi o zwierzaki, to niestety mam smutne informacje dla wszystkich miłośników właśnie zwierząt tych dzikich i domowych. Z prostego powodu. My żyjemy, że tak powiem, w trójkącie, może nie bermudzkim, ale zoologicznym, takim pomiędzy trzema fajnymi ogrodami, bo mamy ogród w Łodzi z Oceanarium, mamy w Płocku i mamy w Warszawie. No i właśnie żyrafę Pietruszkę z warszawskiego zoo czeka niestety przeprowadzka. Ma trafić do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii, gdzie czeka już na nią samiec. No i nie spełnia dwuletnia Pietruszka, pojedzie tam specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt. Nie wiem, czy oglądaliście którąś z części Kac Vegas, gdzie pokazywano transport żyrafy. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jednak przebiegnie dobrze.

0: Mówiłem wam o żerafie Pietruszce z warszawskiego zoo, która wyjeżdża, to muszę wam opowiedzieć jeszcze o jednej sytuacji. Smutnej sytuacji związanej z będącym pod ochroną orłem, bielikiem. Okazuje się, że orły zamieszkują nie tylko północne rejony naszego kraju, nie są związane tylko i wyłącznie z linią nabrzeżną, ale i w głębi Polski też je można spotkać, zwłaszcza, że budują gniazda wysoko na drzewach. No i taki przypadek mieliśmy właśnie pod Łodzią, ale niestety akcja nie zakończyła się dobrze. Leśnicy szukają osoby, która ścięła sosnę z gniazdem będącego pod ochroną orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklaki niestety nie przeżyły. Do wycinki doszło właśnie w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią, a Nadleśnictwo pod Dębice wyznaczyło 5000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu osoby, która za tym stoi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję, a sprawcy może grozić nawet 5 lat więzienia.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew, Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Mamy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Robin Schulz, One with the Wolves. 7 minut do 7, moi drodzy. Niesamowita afera słupkowa w Łodzi. Tam doszło do prawdziwej demolki, choć system zabezpieczeń był dość drogi. Co tam się wydarzyło? O tym w Radiu Sochaczew opowiem wam po godzinie 7. Będziemy mieć też w tej sprawie głosy specjalistów. Pan Wąski i Siara także wypowiedzą się w tej sprawie. Do tego Sylwia Grzeszczak. Słowa na K, ale nie te nerwowe. No i The Colors, Rolling Stones przed godziną 7. Za 6 minut o 7 wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
4: Wiadomość w Radiu Sochaczew punktualnie o 7.
5: Jest lokalny akcent w konkursie o laur marszałka województwa mazowieckiego. Kapituła konkursowa doceniła chleb pradawny prosto z sochaczewskiej piekarni. W tym serwisie zapraszamy do wspólnego świętowania ze strażakami z gminy Nowa Sucha. Obchody Dnia Strażaka już w sobotę. Będzie też o mieszkance powiatu sochaczewskiego, która chciała pomóc znajomej i straciła 2000 zł. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Znamy najlepsze produkty regionalne tej edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazły się m.in. rolada bezowa, polędwica po staropolsku czy paszteciki z farszem rakowym w kruchym cieście. W 19. edycji konkursu oceniono 125 produktów żywnościowych. Kapituła przyznała po 8 laurów i wyróżnień w grupie producentów indywidualnych i po 4 laury i wyróżnienia w grupie producentów rynkowych. Co ważne, w konkursie doceniono sochaczewską piekarnię Gzik Violetty Janiak Gzik. W kategorii wyroby pochodzenia roślinnego piekarnia zdobyła laur za chleb pradawny z samoprzy i płaskórki. Warto nadmienić, że piekarnia już wcześniej osiągała wysokie wyniki w konkursie. Przedtem doceniono ją za rogale drożdżowe, sernik i pączki bio, chleb żytni z siemieniem lnianym i słonecznikiem czy chleb pod zamcze.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
5: Choć Dzień Strażaka przypada 4 maja, obchody w poszczególnych gminach rozłożone są niemal na cały miesiąc. W najbliższą sobotę będą świętować strażacy z gminy Nowa Sucha i do wspólnego uczczenia swego święta zapraszają mieszkańców. O programie wydarzenia mówi wójt Maciej Mońka.
6: Zapraszam w imieniu wszystkich druhów z naszych jednostek Straży Pożarnej. Najpierw na godzinę 13 do Kozłowa Biskupiego, do kościoła, będzie msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. Potem o 14.30 już na terenie OSP Antoniew będzie taka oficjalna zbiórka, będą wyróżnienia, medale dla strażaków, a po tej zbiórce gdzieś około 16 rozpocznie się piknik. Na wszystkie te elementy wstęp jest wolny, zapraszamy wszystkich. Ja osobiście myślę, że taka obecność nas, mieszkańców tam, to będzie taka forma podziękowania, bo jest za co dziękować. Ubiegły rok był bardzo trudnym rokiem, tych wyjazdów różnych było bardzo dużo i strażacy naprawdę stanęli na wysokości zadania.
5: Policjanci zostali powiadomieni o kolejnym oszustwie przy wykorzystaniu kodu BLIK. Mieszkanka powiatu sochaczewskiego zgłosiła, że nieznany sprawca włamał się na jej konto na portalu społecznościowym. Po uzyskaniu dostępu przestępca podszył się pod właścicielkę profilu i rozesłał do jej znajomych wiadomości z prośbą o pomoc w opłaceniu zamówienia. Niestety jedna osoba uwierzyła, że koresponduje z właścicielką profilu i przekazała oszustom kody umożliwiające realizację płatności. W wyniku działania przestępców pokrzywdzona straciła prawie 2000 zł. Oszuści kolejny raz wykorzystali czyjeś zaufanie oraz pośpiech. Policja apeluje, by takie prośby weryfikować telefonicznie, zanim zdecydujemy się przesłać komuś blika.
7: 7 województw w północnej i centralnej Polsce z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać po południu. Dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr, a miejscami też drobny grad. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Na Kijów w nocy spadły rakiety balistyczne, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wróg miał też wykorzystać liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Tymczasem spotkanie na szczycie Trumpa z Xi Jinpingiem rozpoczęło się nad ranem polskiego czasu w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany. Z kolei amerykański prezydent nazwał Xi Jinpinga wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 12 stopni na termometrach, wiatr do 15 km na godzinę, maksymalnie dziś 16 kresek na plusie, ale w drugiej części dnia mogą pojawić się przelotne burze i delikatne opady deszczu. Jeśli chodzi o perspektywę weekendu, to najpierw Piątello, 21 stopni i szansa na właśnie burze i opady, 15 stopni w sobotę, 17 w niedzielę i do 19-20 na początku przyszłego tygodnia, ale z chmurami dopiero w drugiej części tego przyszłego tygodnia, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela. Nasze norweskie źródła mówią o wspaniałym słońcu, temperaturach do 25 stopni, no i ma być pięknie przez kilka kolejnych dni.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Specjalista od bajerki, przystojniak, latynos i w ogóle niesamowity człowiek Enrique Iglesias, Be With You, u nas w Radiu Sochaczew 6 po 7. Chodzą różne głosy związane z tym, że niekoniecznie on śpiewa fantastycznie na żywo, ale u nas w Radiu Sochaczew daje z siebie maksa, naprawdę. Fajny kawałek, taki idealny na otwarcie tej godziny. Za moment Kaigo między innymi, a potem w hicie dnia odrobina polskiego dobrego folku.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Klasyk folkowy Enej i skrzydlate ręce, 14 minut po godzinie 7. Czy Enej będziemy mogli usłyszeć gdzieś w niedalekiej naszej okolicy pięknej w tym sezonie? Tego nie wiem, ale mocno trzymam kciuki, bo dobry folk to jest dobry folk, a przecież to lubimy, prawda?

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut po 7 klasy, Karon Ciupa, I'm an Albatross w Radiu Sochaczew, moi drodzy. Za moment zajmiemy się sprawą afery łódzkiej, tak zwanej afery słupkowej. Tamto dopiero zamieszanie w związku z tym, że słupki miały być wytrzymałe, antyterrorystyczne, a skończyło się jak zawsze. Także szczegóły w Radiu Sochaczew, nigdzie nie odchodźcie, bo warto zostać z nami, będzie i głos specjalistów w tej sprawie.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne.

0: 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
10: Pienso con sueño para

0: 28 minut dzieli nas od 8, moi drodzy, a my zaglądamy do Łodzi. Słupek za miliony monet padł po pierwszym uderzeniu. Nawet nie uderzeniu, tylko po obcierce. Miasto napisało i informowało, że lepszego crash testu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Tyle, że to zdarzenie znów obnaża jakąś taką urzędową bezmyślność i brak kontroli nad realizacją inwestycji. Słupki antyterrorystyczne za 6 milionów złotych miały powstrzymać samochody przed wjazdem na ulicę Piotrkowską. Tymczasem 12 maja autodostawcze skusiło jeden z tych słupków jak pachołek treningowy na placu manewrowym podczas pierwszej lekcji jazdy. Słupki miały być wmontowane głęboko na kotwach wbetonowanych w ziemię, a w praktyce zostały przykryte tylko płytką na płasko i całe szczęście, że wiatr także ich nie przewracał. Czas na głos specjalistów w tej sprawie.
1: No i co uważasz?
2: No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
1: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja.
3: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.
0: Kylie Minogue, a za moment w Radiu Sochaczew Traffic, czyli informacje z dróg.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Dość spokojnie o tej porze w mieście. Ulicą Warszawską pojedziecie wolniej, postoicie na światłach, ale na prostych odcinkach ten ruch taki w miarę. Odbywa się płynnie oczywiście. Najwięcej aut w okolicy Traugutta, Staszica i właśnie ulicy Warszawskiej. Także aleją 600-lecia momentami pojedziecie wolniej. Płocką i Gawłowską, zwłaszcza przy wylotówkach z Gawłowskiej. Na Traugutta, tak jak wspominałem, na Piłsudskiego. Tutaj aut sporo. Jeśli chodzi o obwodnicę, to okolice Ronda i wylotówki 50 w kierunku A2, no i okolice Ronda Kuznocińskiego od strony Łowickiej. Tutaj aut zdecydowanie najwięcej. Drogi wylotowe przejezdne w kierunku Łodzi, w kierunku A2 dojedziecie bez żadnych utrudnień. Między Łodzią a Łowiczem i Sochaczewem tutaj te odcinki proste wyglądają bardzo dobrze. Natomiast aut sporo między stolicą a Sochaczewem, czyli 92 i 580. Także na 579 samochodów sporo pomiędzy Błoniem a Grodziskiem Mazowieckim. No i w okolicy trasy ołtarze w Pruszków. Tutaj także jest ciasno i do tego korki jeszcze utrudniają życie kierowcom. 580 wyłącznie przez Leszno, Bożencin Duży i Stare Babice pojedziecie wolniej. W pozostałych miejscach drogi oczywiście przejezdne. 92 to jeszcze Błonie, które też zagęszczają się od ilości aut, więc życzę Wam od liczby aut, więc życzę Wam spokojnych podróży. Jeżeli natraficie na utrudnienia, to oczywiście dzwońcie do radia Sochaczew, informujcie 46 863 22 22, gdzie tam na drogach można troszeczkę dłużej postać.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
5: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
15: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
20: Reklama.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: I'm so excited. Za nami Sound of Legend, a ten utwór nieprzypadkowo znalazł się na naszej playliście, ponieważ można być podjaranym, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w najlepszej lidze świata, czyli naszej Ekstraklasie. Bo co tam Lewy i Szczęsny, mistrzowie Hiszpanii, co tam FC Porto z Bednarkiem, Kiwiorem i Pietruszewskim, mistrzowie Portugalii, co tam z dubletem nasz Piotr Zieliński w Interze z Mistrzostwem Włoch i Pucharem Włoch, jak w Ekstraklasie walka toczy się do samego końca, moi drodzy. Legia informuje, że jednak utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Lech Poznań pierwszy, 56 punktów, Jagiellonia 52. Wczoraj Jagiellonia wygrała z Rakowem. Raków już poza walką o mistrzostwo, a do końca dwie kolejki, więc tylko 6 punktów do zdobycia. Natomiast nie wygląda na to, żeby Lech prowadzenie oddał, chociaż Górnik może powzdychać, bo ma 6 punktów straty, więc raczej już Zabrzanie muszą zadowolić się tylko Pucharem Polski, ale Jagiellonia ciągle w grze, natomiast karty rozdaje Lech i podejrzewam, że rozdawać je będzie do ostatniej kolejki. A przed nami impreza z kategorii Prima Sort, czyli Mistrzostwa Świata 2026 od 11 czerwca, więc będziemy śledzić z zapartym tchem poczynania reprezentacji. A gdzie Polska zagra? W której grupie? W grupie oglądam Mistrzostwa na kanapie w domu. Mrozu, nie ma takiego miejsca jak dom. A za 7 minut, o 7, o 8 punktualnie w Radiu Sochaczew wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: I o 8:00 punktualnie zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Punkt paszportowy wraca do Sochaczewa, to już pewne. Pielęgniarki ze Szpitala Powiatowego w Sochaczewie przed uroczystą galą będą medale i wyróżnienia. W tym serwisie także zaproszenie na Noc Muzeów w Sannikach. Wiadomości lokalne, Monika Figut. To już pewne, po latach przerwy mieszkańcy będą mogli zyskać paszport i odbierać gotowe dokumenty bez konieczności wyjazdu do innych miast. Terenowy punkt paszportowy w starostwie zacznie działać od 1 lipca. Pierwsze starania samorządu o przywrócenie punktu nie zyskały akceptacji wojewody mazowieckiego. Powiat nie zrezygnował jednak z dalszych działań. Obecnie starostwo kończy przygotowania organizacyjne i techniczne do uruchomienia punktu. Na parterze budynku budynku wyremontowano i wyposażono pomieszczenia dostosowane także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, ale świętowanie jeszcze przed pracownikami Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Uroczysta gala rejonu warszawskiego odbędzie się 18 maja. Jak co roku będzie to okazja do wręczenia medali i nagród. Odznaczenie ministra zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia otrzyma pielęgniarka Marzanna Jesion. Z rąk Jolanty Gąty, starosty powiatu sochaczewskiego, nagrodę otrzyma pielęgniarka Alicja Łażewska. Będą też nagrody dyrektora.
14: Nagrody dyrektora Roberta Skowronka, również corocznie, które są przyznawane, otrzymują w tym roku Jolanta Szmajda-Kisiołek, wieloletnia pielęgniarka koordynująca naszego pododdziału neonatologicznego, Mariola Kalota, pielęgniarka oddziału anestezjologii intensywnej terapii oraz zostanie wyróżniona położna oddziału położniczo-ginekologicznego Elżbieta Stępowska.
13: Mówiła Wiesława Zołuska, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, która w tym roku sama otrzyma wyróżnienie.
14: Będę miała zaszczyt otrzymać najwyższą złotą odznakę samorządową za 35 lat pracy na rzecz pielęgniarek i położnych, ale dedykuję tę nagrodę wszystkim koleżankom i położnym, które przez te 35 lat pracowały na rzecz samorządu zawodowego.
13: 16 maja Noc Muzeów. W akcję włącza się Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach. Tego dnia kompleks pałacowo-parkowy można zwiedzić bezpłatnie. Dodatkowo w godzinach wieczornych zaplanowano kulturalne atrakcje.
15: Pokaz o godzinie 19.30 w muszli koncertowej filmu Biały Rycerz, porwanie księcia Janusza. Film fabularny, krótkometrażowy, związany z historią Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Dlatego, że tą Noc Muzeów przygotowujemy wspólnie z innymi instytucjami samorządu województwa mazowieckiego, z zamkami, pałacami na Mazowszu po szlaku książąt mazowieckich. A zaraz po tym, o godzinie 20.00, zapraszamy również do amfiteatru na ponadczasową sztukę Ubu Król, czyli Polacy. Sztuka dość kontrowersyjna, ale też dość ciekawa.
13: Mówiła dyrektor centrum Monika Patrowicz.
16: Ostatni egzamin napisany. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli wczoraj maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski.
17: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopisywać różne słówka. Był e-mail.
18: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
16: Wyniki egzaminu 3 lipca. Wciąż natomiast trwają oczywiście matury. Dziś rano pisemny egzamin z informatyki, a po południu również pisemne sprawdziany z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, zapewnia Roman Chytry z muzeum.
19: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
16: Na chętnych czekają 4 trasy: podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Cały czas 12-13 stopni w Sochaczewie. Pogodnie, momentami słońce wychodzi i robi się cieplej. Wiatr do 20 km na godzinę, natomiast na wielkie upały nie nastawiajmy się, bo dzisiaj chmury i nawet przelotne deszcze i burze mogą nam towarzyszyć. Takie widmo też wisi w powietrzu. 16 stopni to wynik maksymalny, popołudniem i wieczorem 13 kresek na plusie, a w nocy 11. W najbliższych dniach za to temperatura może się zmieniać. 21 stopni w piątek, 15 w sobotę, 17 w niedzielę, 18 na początku przyszłego tygodnia. Cały czas ze znakiem zapytania pod kątem opadów, ale w drugiej części przyszłego tygodnia dużo słońca. Ciepło ciepło, pogodnie od 23 do 25 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Tina Turner, Foreign Affair na początek. 6 minut minęło od 8, 14 dzień maja. Przypominam, czwartkowy poranek z Radiem Sochaczew. Za moment zerkniemy na tusochaczew.pl. Będzie też The Colors u nas i Grzegorz Chyży.

Dokładnie kwadrans minął od godziny 8. Moi drodzy, ja sobie zerkam na tusłuchacze.pl, na główną stronę i tutaj pewne niespodzianki, właściwie dobre informacje wieńczące pewien proces, pewne zabieganie i starania naszego powiatu o otwarcie punktu paszportowego. No i jest efekt tej sprawy, to już pewne, po latach przerwy mieszkańcy powiatu sochaczewskiego ponownie będą mogli składać wnioski o paszport i odbierać dokumenty bez konieczności wyjazdu w inne miejsca. Od 1 lipca tego roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zacznie działać terenowy punkt paszportowy, a to jest informacja z głównej strony portalu tusochaczew.pl. Wyremontowano, wyposażono pomieszczenia, dostosowane także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, więc rewelacyjna wiadomość. Będzie bliżej niż do Żarowa Mazowieckiego.

0: A za moment w Radiu Słuchacze w Słów kilka na temat naszej sondy komunijnej. Moi drodzy, dzisiaj trochę o prezentach związanych z bardzo ważną uroczystością i majem, bo to także taki okres, w którym te uroczystości, te pierwsze komunie święte mają miejsce. Szczegóły za moment, nigdzie nie odchodźcie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
9: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
10: Hej, nie dotykaj przycisków.
11: Podobasz mi się, młody.
10: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
9: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką

0: 29 minut do godziny 9 to Radio Sochacze, w mojej drodze Wiktor Tyduła na horyzoncie i trafik, czyli informacje z dróg, ale najpierw krótka sprawa związana z sondą komunijną. Jeżeli wejdziecie na Instagram Radia Sochacze albo na Facebooka i relacje, to możecie zobaczyć i głosować na przykład za tym, czy waszym zdaniem koperta i pieniądze jako prezent na komunię to bardziej prezent dla dziecka czy dla rodziców. Jak uważacie, dajcie koniecznie znać. Do tych głosów będziemy się odnosić. Natomiast pytanie do was, co jest dzisiaj absolutnym topem prezentowym, jeżeli chodzi właśnie o komunię, bo maj to czas, kiedy te uroczystości się odbywają. Czy rower dalej jest fajnym pomysłem, czy może jednak kłady elektryczne, hulajnogi, a może coś innego, tradycyjnego, związanego z bardziej z pamiątką? 46 863 22 22. Czy dzisiaj też komunię jak kiedyś, jak 30-40 lat temu albo krócej, organizuje się w domach? Czy może po prostu nie wypada, bo musi być rozmach? Czekam na wasze głosy.
1: Radio Sochacze. Na dzień dobry.
0: Zawsze możecie też pochwalić się swoim prezentem komunijnym. Może coś fajnego przychodzi wam do głowy, albo coś wspominacie, co było takiego wyjątkowego w tej uroczystości i w prezentach.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to wyjeżdżamy jeszcze na rundkę, moi drodzy. Ulica Warszawska tradycyjnie o poranku jest najchętniej wybierana i najbardziej oblegana oczywiście, więc postoicie na światłach. Tutaj przez most też nieco wolniej w kierunku stolicy. Jeśli chodzi o Aleje Sześciolecia, momentami pojedziecie wolniej, tak samo w Trojanowie i w okolicy Piłsudskiego. Na 15 sierpnia w Kuznocinie od strony właśnie Władysławowa i Żdarowa też samochodów jest sporo dojeżdżających do ronda, ale to tyle, jeżeli chodzi o obwodnice. Drogi wylotowe przejezdne, dojazd A2 wygląda bardzo dobrze i sama A2 przejezdna w obu kierunkach bez utrudnień na wysokości Pruszkowa. Tutaj ruch odbywa się płynnie, za to sporo aut na 92 i 580, więc na odcinkach między Sochaczewem a Warszawą.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785-934-284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
9: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzie ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.

0: Taki finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

I tak się gra, i tak to brzmi. Dusty Springfield in Private w Radiu Sochaczewi. Kwadrans do godziny 9. Kenya Grace, Combisen się spełni. Do tego David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, czyli Gone, Gone, Gone. Takie numery gramy dla was do pełnej godziny. Potem, właściwie potem jeszcze, zerkniemy po godzinie 9 na tusochaczew.pl, bo sporo fajnych informacji napływa do nas. Porozmawiamy także o opcji sprawdzenia swoich umiejętności w biegu ulicznym, który po kilku latach przerwy wraca do gminy Teresin, a dystans niczego sobie do pokonania. Jak przygotowujecie się do półmaratonu, to powinniście dać radę. Jak biegacie dyszki, to trochę trzeba potrenować, żeby znieść dystans, który do pokonania będzie właśnie tam. Cóż to za wydarzenie? Szczegóły po godzinie 9. A o 9 wiadomości lokalne i wiadomości z kraju i ze świata.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Już wkrótce wielkie otwarcie AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
7: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
8: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
10: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba!
11: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
16: Na zegarze 9 w Radiu Sochaczew wiadomości.
17: Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Młodzież zainteresowana oddziałami wojskowymi musi pamiętać o jednym terminie. Już jutro 18. edycja koncertu papieskiego w Kozłowie Biskupim. Wystąpi lokalna gwiazda. Jeszcze w tym roku ratusz zaproponuje mieszkańcom bezpłatne zajęcia jogi. Wszystko dzięki budżetowi obywatelskiemu. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Od dziś do 27 maja potrwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W tym czasie obecni ósmoklasiści za pomocą systemu Vulkan powinni dokonać wyboru preferowanych kierunków i placówek, poczynając od tej szkoły, do której najbardziej chcą się dostać. W przypadku, gdy będzie to oddział przygotowania wojskowego, młodzież powinna pamiętać o jeszcze jednej kwestii.
18: Na początku czerwca będzie podany wcześniej przez zespół szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza termin próby sprawności fizycznej. Chodzi tu o oddział przygotowania wojskowego. Każdy uczeń, który na swojej liście preferencji wybierze oddział przygotowania wojskowego, musi przejść taką próbę sprawności fizycznej. Także tutaj też bardzo prosimy kandydatów, którzy wybiorą ten oddział, żeby pamiętać o tym, że to jest obowiązkowe i również obowiązkowe jest przedłożyć szkole orzeczenie lekarskie o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia.
17: Mówiła Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.
13: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Już jutro 18. edycja koncertu papieskiego w Kozłowie Biskupim. W tym roku gwiazdą wieczoru będzie sochaczewska z Hola Śpiewajmy Mu. Przedtem wystąpią laureaci Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej koordynowanego przez szkołę w Kozłowie Biskupim. Do udziału w wydarzeniu zachęca wójt Maciej Mońka.
19: Zapraszamy w najbliższy piątek do Kozłowa Biskupiego, do kościoła parafialnego, gdzie wspólnie z parafią przygotowujemy koncert. Już od godziny 17 będzie można oglądać wystawę, która będzie towarzyszyła temu koncertowi, a o godzinie 19 będzie koncert w kościele, też na zewnątrz przygotowane są miejsca, telebimy, gdyby ktoś tam się nie zmieścił. Myślę, że koncert ma swoją renomę, ci, którzy uczestniczą, na pewno są pod wielkim wrażeniem tych przeżyć, tych doznań, które otrzymują tam od artystów.
17: Na zakończenie wydarzenia uczestnicy zaśpiewają Barkę, ulubioną piosenkę Jana Pawła II. Tuż po koncercie będzie się można poczęstować papieską kremówką.
13: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Jeszcze w tym roku ratusz zaproponuje mieszkańcom Sochaczewa udział w bezpłatnych zajęciach jogi. To jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Zakłada on naukę technik oddechowych i relaksacyjnych, które wspierają układ nerwowy, poprawiają jakość snu oraz pomagają w radzeniu sobie ze stresem i emocjami. W ramach projektu odbędzie się 50 spotkań trwających po 1,5 godziny, z czego 30 zaplanowano na świeżym powietrzu w Parku Garbolewskiego.
20: Leśnicy rozpoczęli tak zwaną inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
21: I leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym, zdrowym drzewostanom.
20: W części lasu, który był objęty pożarem, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
13: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
20: Kierownictwo Ministerstwa Obrony dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Portal Army Times poinformował wczoraj, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, czyli sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Czytamy we wpisie Cezarego Tomczyka na platformie X. Wiceszef resortu obrony zapewnia, że Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Na koniec jeszcze u nas drapieżnik z nietypową dietą. Ludwik, nowy lokator opolskiego zoo, to wilk grzywiasty. To gatunek pochodzący z Ameryki Południowej. Jego przedstawiciele to miłośnicy owoców, mówi Tomasz Teratuta z opolskiego zoo.
22: Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany.
20: Ludwik trafił do Opola z okolic francuskiej Marsylii. Dołączył do wilczycy Izy. Teraz zadaniem zwierząt będzie powiększenie populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku.
13: Pogoda.
1: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: 15 stopni mamy w Sochaczewie, pięknie jest, słońce świeci, muzyka gra, wiatr do 20 km na godzinę. Dziś maksymalnie 16, może 17 kresek, jeżeli słońce z nami zostanie. W drugiej części dnia raczej nastawmy się na to, że mogą wystąpić przelotne opady deszczu i raczej chmury powinny nam towarzyszyć, aczkolwiek z tą pogodą to bywa różnie. 11 stopni w nocy, 21 stopni w piątek i burzowo może być, 15 stopni w sobotę, 17 w niedzielę, ale kolejny weekend za to przed nami na poziomie 25 stopni i tego się trzymamy, odliczamy do słoneczka.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
16: A dziś w kalendarzu Dzień Farmaceuty, między innymi 14 maja właśnie. U nas w Radio Sochaczew i farmaceuci znajdą coś dla siebie i w sumie przedstawiciele wszystkich branż. Także gramy dla każdego 6 po 9, Silent Circle, za moment Kuba i Kuba i w tej godzinie oczywiście rozmowa z gośćmi dnia. Także o wąskotorówce porozmawiamy sobie.

17 minut minęło od godziny 9, to Radio Sochaczew, moi drodzy, a jak Radio Sochaczew, to mnóstwo fantastycznych wydarzeń związanych chociażby z wydarzeniami sportowymi, które odbywają się na terenie naszego powiatu. Jedną z takich imprez jest Maksymila, wydarzenie biegowe, które powraca po przerwie właśnie do gminy Teresin i nawiązuje do świętego Maksymiliana Kolbe, do honorowego obywatela gminy Teresin, a dokładnie chodzi o jego numer obozowy, czyli 16670. I to jest dystans w metrach do pokonania, który będzie właśnie związany z tą imprezą. Maksymila to jest bardzo fajna inicjatywa biegowa, bieg już z takim dłuższym dystansem dla wszystkich uczestników, którzy no już jakieś doświadczenie biegowe mają, aczkolwiek jeszcze jest trochę czasu, żeby się przygotowywać, bo to wydarzenie w czerwcu, więc z pewnością jeszcze usłyszycie o tym w Radiu Sochaczew, gdyż jednym ze współorganizatorów jest UKS Filipides Teresin, który organizuje także otwarte Mistrzostwa Mazowsza LZS-ów, czyli do lat 14 w lekkiej atletyce, a ta impreza już 23 maja. Maksymila w czerwcu.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania? A może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy

0: najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: A dzisiaj w naszym studiu Łukasz Popowski, kierownik Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jest z nami również Monika Szymańska, główny specjalista w tymże muzeum. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Dzisiaj porozmawiamy oczywiście o zbliżającej się nocy muzeów. Sochaczewska Wąskotorówka włącza się w akcję corocznie, tak jest też tym razem. I jest już tradycją, że lokalne muzea łączą siły, by wyruszyć do Chopina pod parą.
8: Tak jest. Proszę Państwa, przed nami kolejne ważne muzealne wydarzenie. W najbliższą sobotę, czyli 16 maja, zapraszamy do naszego muzeum, do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. W godzinach od godziny 16 do godziny 23, bo właśnie startujemy z kolejną edycją Nocy Muzeów. Dzięki właśnie współpracy naszego muzeum, Muzeum Kolei Wąskotorowej, Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku Żelazowej Woli, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz z Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, będziecie mogli Państwo ponownie wziąć udział w wyjątkowej wycieczce do Chopina pod parą. Jest to wycieczka wyjątkowa, zabytkowym składem, pociągiem retro, który właśnie wyrusza z naszego muzeum do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku Żelazowej Woli i z powrotem. Nasz pociąg dojeżdża do stacji Sochaczew-Chodaków, a stamtąd dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Sochaczewie i podstawionym tam autokarom turyści dostaną się właśnie do Muzeum Żelazowej Woli, gdzie będą mogli wysłuchać recitalu, czy po prostu wziąć udział w różnych atrakcjach zorganizowanych przez tamtejsze muzeum. W trakcie przejazdu zapewniona też będzie obsługa przewodniska, no, dzięki której będą mogli Państwo się dowiedzieć o związkach Sochaczewskiej Kolei właśnie z miejscem urodzenia Fryderyka Chopina. I na pierwszy taki przejazd zapraszamy o godzinie 17. To będzie pierwszy właśnie przejazd naszego pociągu do Żelazowej Woli. A drugi, bo będą dwa takie przejazdy, drugi planujemy o godzinie 19.30. Równolegle w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, no też będzie dużo atrakcji. Tutaj u nas stacjonarnie wydarzenie będzie odbywało się w tym roku pod hasłem W Starym Kinie. Także proszę Państwa, też zapraszamy od godziny 16 do naszego muzeum. Będziemy udostępniać dla Państwa wszystkie wystawy, ale też takie przestrzenie, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających. I właśnie między innymi udostępnimy wnętrze poczekalni z pomieszczeniem kasy i dyżurnego ruchu w zabytkowym budynku stacji Sochaczew Wąskotorowy. No i właśnie tam będziemy starali się odtworzyć klimat dawnego historycznego kina.
6: To zgodnie z tym hasłem W Starym Kinie.
8: Zgodnie z hasłem W Starym Kinie. No i oczywiście będziemy chcieli tutaj nawiązać do znanego sochaczewianom kina Mewa, tak? Funkcjonującego w okresie międzywojennym. No i właśnie w ramach, i nawiązując też do hasła tegorocznej edycji Nocy Muzeów, będziemy pokazywać stare filmy. Wśród nich między innymi będzie to Człowiek na torze z 1956 roku w reżyserii Andrzeja Munka, film Pociąg z 1959 roku w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, czy na przykład Fenomen Foga. To akurat jest film nowy, film z 2023 roku. Dlaczego Mieczysław Fog? No, obchodzimy rok Mieczysława Foga, a myślę, że niewiele osób wie, że Mieczysław Fog, zanim rozpoczął swoją karierę estradową, to też miał epizody związane z koleją. Także no, tutaj myślę, że też takie ciekawostki, które Państwo będą mogli się dowiedzieć

0: bo też będziemy mieć taką mini wystawę właśnie poświęconą Mieczysławowi Fogowi. Natomiast, no jeszcze tak jak powiedziałam, też wiele innych atrakcji na naszym skansenie i tak będziemy prezentować najstarszy pasażerski skład u nas w skansenie. Będą pokazy strojów z okresu międzywojennego też dzięki, będziemy gościć grupę rekonstrukcji historycznej z Mławy, która właśnie będzie te stroje nam tutaj prezentować. Będą przejażdżki dryzyną wahadłową tradycyjnie w skansenie. To zawsze też taka atrakcja, która cieszy się dużym powodzeniem. Nasi pracownicy też będą robić pokaz prac torowych, a do tego też oczywiście dla najmłodszych będą animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, gra terenowa z upominkami, no i oczywiście też dla wszystkich ognisko w skansenie będzie rozpalone, będzie również punkt gastronomiczny, także będzie można się też posilić, myślę, jakimiś dobrymi też specjałami. Ale jeszcze oczywiście, no właśnie, zapomniałabym, jedną z głównych atrakcji będą też nocne przejazdy. Nocne przejazdy naszego pociągu Retro, które będą odbywać się na trasie od naszego muzeum do przystanku Sochaczew Miasto i z powrotem. I na takie dwa przejazdy zapraszamy Państwa. Pierwszy z nich odbędzie się o godzinie 21.30, a drugi o godzinie 22.10. Także myślę, że to też jest taka fajna okazja, żeby tą wieczorową porą przejechać się naszym zabytkowym pociągiem.
1: To jeszcze może jak można zdobyć bilety na te wszystkie przejazdy?
0: No właśnie, także drodzy Państwo, będzie się dużo działo. Myślę, że nikt nie będzie się nudził. Zapraszamy do nas. Tego dnia oczywiście wstęp jest bezpłatny. Bilety na pociągi również są bezpłatne i bilety będą wydawane w dniu wydarzenia. Także nie ma rezerwacji. Zapraszamy.
1: Przychodzimy od godziny otwarcia, rozumiem, muzeum.
0: Dokładnie.
1: Sobie rezerwujemy miejsce w kolejce i odbieramy bezpłatny bilet.
0: Tak jest. No i o wszystkie te informacje, o których tutaj wspominałam, taki szczegółowy program oczywiście dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebook. Także zapraszamy do zapoznania się z programem.
1: Tutaj pan Łukasz jeszcze chciałby dopowiedzieć troszeczkę do tego, co już powiedziała pani Monika, bardzo zresztą obficie.
2: Tak, no tutaj można jeszcze rozwinąć co nieco, jeśli chodzi o te nasze tutaj podtytuły, można powiedzieć, Nocy Muzeów. No, w Starym Kinie, drodzy państwo, dlatego, że jesteśmy tutaj kompatybilni z naszą jednostką macierzystą, ze stacją muzeum, która pod takim właśnie szyldem, pod takim tytułem w tym roku Noc Muzeów organizuje, ale że zawsze staramy się tutaj dodać do naszych wydarzeń też kontekst lokalny, to właśnie to Stare Kino, to właśnie Kino Mewa, czyli poprzedniczka Kina Robotnik, czyli znanego sochaczewskiego kina, które bardzo długo funkcjonowało w okresie Polski Ludowej. Natomiast w międzywojniu to kino nazywało się właśnie Mewa i dlatego będziemy próbowali tutaj nawiązać do tego kina właśnie w naszych przestrzeniach też międzywojennych, czyli jak tutaj Monika wspomniała, właśnie w poczekalni, dla pasażerów z 1937 roku. No i dlatego też tam właśnie te wszystkie stare filmy, one oczywiście mają charakter powojenny, ale pozwolą przenieść się, mam nadzieję, tym, którzy do nas przybędą, właśnie do tej dawnej kinematografii. Jeśli chodzi o samą wycieczkę do Chopina pod Parą, to też warto podkreślić, że jest to kolejny już raz. Zdaje się, że 8. edycja już tej wycieczki. I tutaj no, zawsze wspominamy o tym, że jest nam ona droga, ponieważ przez lata tutaj dla instytucji placówek sochaczewskich współpraca z Muzeum Żelazowej Woli była jakimś wielkim problemem. Nam się udało dzięki tej inicjatywie ten problem jakoś tam przynajmniej na jeden dzień rozwiązać, chociaż współpracujemy z Żelazową Wolą oczywiście też w innych sytuacjach, ale tutaj ta współpraca ma charakter realny i prawdziwy. A też udało się włączyć dzięki tej inicjatywie do współpracy właśnie i trzecie muzeum, czyli Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Urząd Miejski w Sochaczewie, który nas wspiera autobusami. Także tutaj podkreślamy w ten sposób to ten nieoczywisty fakt, niewielu osobom znany, że nasza kolej dojazdowa sochaczewska służyła jako środek transportu właśnie do Muzeum Żelazowej Woli przez wiele dziesięcioleci. Też warto wspomnieć, że do samej Nocy Muzeów przygotowywaliśmy się też infrastrukturalnie. I tutaj ważnym elementem jest oświetlenie skansenu. No wiadomo, noc muzeów charakteryzuje się późną porą, więc warto mieć trochę światła. I o ile część, nowa część skansenu związana z Centrum Edukacyjno-Turystycznym od ulicy Licealnej, gdzie jest nasze wejście główne, oświetlona była od dawna, o tyle oświetlenie skansenu tej starej części właśnie, czyli sensu stricte Stacjonaczew wąskotorowy, no to dopiero w zeszłym roku pierwsze 8 lamp, które były atrapami wcześniej, udało nam się uruchomić, a w tym roku już zbudowaliśmy właśnie od zera kolejne 8 lamp, także w sumie 16 lamp już znajduje się w dwóch peronach właśnie tej starej części skansenu i nie tylko, że będzie już no, na pewno bezpiecznie, bo widoczność jest dobra, to też na pewno dodało to nieco uroku naszym eksponatom zgromadzonym właśnie w tamtym miejscu, a tam stoją tylko i wyłącznie parowozy, także będzie można sobie w nowym świetle, można powiedzieć, te eksponaty zobaczyć. A że cały czas robimy renowacje, to będzie szansa, żeby zobaczyć właśnie kilka eksponatów poddanych renowacji, znajdujących się w nowych miejscach, choćby dwie drezyny DOC, które znajdują się niczym lwy przed wejściem do naszego muzeum. Już jedna z nich jest właściwie prawie kompletnie oznaczona, więc też fajnie to chyba wygląda. Dwie też cysterny z Chemiteksu, czyli tutaj z jednej z sochaczewskich fabryk, zostały właśnie oznaczone, także renowacja ich jest zakończona. Wózki leśne, wagon motorowy MBD-134 otrzymał kratkę chłodniczą, też zewnętrznie ta renowacja jest zakończona. W zasadzie też w dużym stopniu zakończona na tyle, żeby eksponować pojazd w skansenie, jest renowacja parowozu Wisła. Drezyna Warszawa normalnotorowa otrzymała oznaczenia, więc też można uznać tę renowację za skończoną. Także cały czas tutaj pracujemy dla Państwa, żeby skansen muzeum się zmieniał, żeby te nasze nowe metody konserwatorskie, które wprowadziliśmy, kiedy ja miałem przyjemność zostać kierownikiem 1,5 roku temu, no przynoszą efekty i te pojazdy wyglądają naprawdę zgodnie z ich historycznym wyglądem i renowacja robiona jest zgodnie z zasadami sztuki konserwacji.
1: No i to też jest oczywiście powód do tego, żeby w Noc Muzeów, czyli w najbliższą sobotę, odwiedzić Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Bardzo już dziękuję za rozmowę. Jeszcze może takie krótkie pytanie. Czy po te bilety bezpłatne to wystajemy od rana, czyli od godziny otwarcia muzeum, od 9, czy od momentu bezpłatnego wejścia do muzeum, czyli od godziny 16?
0: To znaczy tego dnia wstęp do muzeum jest ogólnie bezpłatny. Także zapraszamy Państwa do naszego muzeum. Przez cały dzień można nabywać właśnie te bilety na wszystkie 4 przejazdy pociągiem. Będą wydawane do wyczerpania puli.
1: Bardzo dziękuję już za rozmowę. W naszym studiu byli Łukasz Popowski, kierownik Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie i Monika Szymańska, główny specjalista w tymże muzeum. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
5: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Eminem i Houdini w Radiu Sochacze. W mojej drodze 7 minut do godziny 10. Jugoton Malczyk i przed nami. Natomiast pytanie do was, co jest hitem w tym roku, jeżeli chodzi o prezenty komunijne? 46 863 22 22. Do tematu wrócimy po pełnej godzinie.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot, 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.
11: Jest 10:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Klamka zapadła. Polska zamierza wprowadzić 3% podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejść ma w życie w 2027. Przeciwne wprowadzeniu takiego podatku są Stany Zjednoczone, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
13: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić. I mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
12: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce.
10: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: 2 godziny trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To 2 razy dłużej niż planowano. Trump będzie w Chinach do jutra. Więcej o tym szczycie Tomasz Orchowski.
14: Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój, choć co do zasady ma nadzieję na dobre relacje z Waszyngtonem. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw. Wielki przywódca, a tak lidera Chin nazwał Trump. Prezydent USA wyraził nadzieję, że relacje między mocarstwami będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Oprócz Tajwanu, głównymi tematami szczytu są między innymi wojna z Iranem, handel oraz sprawy związane ze sztuczną inteligencją.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka cały czas podkreśla, że lepsza gra to efekt dobrej współpracy z nowym trenerem.
19: Na tych ostatnich meczach grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał, i technicznie, i taktycznie, więc cieszę się właśnie, że mam więcej automatyzmów, bo trochę przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie i się zastanawiałam i nie byłam jakby pewna tych swoich decyzji, więc teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
18: Świątek w półfinale zagra dziś z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Ten mecz o 20.30, wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szansy na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisujący w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku. Jagiellonia wygrała 2-0, mimo że to goście stworzyli dużo więcej sytuacji, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
20: Zdaję sobie sprawę, że Raków tworzył te sytuacje. To ciężko pracowaliśmy na to, żeby maksymalnie to utrudnić. Czasami ilością, czasami jakością, czasami trochę fartem piłkarskim. Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała.
18: Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty. O 2 wyprzedza Górnika, a o 3 Raków. W Hiszpanii wszystko jest już jasne, więc rozluźniona po dwudniowej fecie z okazji mistrzostwa FC Barcelona wyraźnie spuściła z tonu. Przegrała wczoraj na wyjeździe z Alavés 0-1. W wyjściowym składzie zagrali obaj Polacy, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: A dzień dobry, cieszę się, że jesteście z nami i rozpoczynacie ten słoneczny, piękny dzień, który jest lepszy niż się zapowiadało, bo miały być chmury i przelotne deszcze, a tutaj słońce walczy dzielnie, więc miejmy nadzieję, że tak pięknie też będzie w drugiej części dnia. Sarsa na początek, Samantha Fox, 6:50 w Radiu Sochaczew za moment info z portalu tusochaczew.pl. Zobaczymy, co tam dobrego słychać w internetach.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: W środowym magazynie sportowym rozmawialiśmy z Gosią Rdest, kierowcą wyścigowym, przedsiębiorczynią, inicjatorką wielu fantastycznych rajdów i projektów, o nowym wydarzeniu Rally de Girard, które odbywać się będzie w Żyrardowie. Co to za impreza, co to za rajd i czemu warto zwrócić uwagę właśnie w czerwcu w kierunku Żyrardowa, już opowie sama organizatorka.
1: Całe wydarzenie jest jednodniowe i ma ono miejsce 13 czerwca. Start i meta jest w Żyrardowie na placu Jana Pawła, natomiast sama trasa to blisko 70 km, rozłożone na 5 etapów, 5 odcinków specjalnych, każdy z nich zwieńczony wyjątkowym zadaniem, w ramach którego, uwierzcie mi, drodzy Państwo, naprawdę trzeba będzie ubrudzić sobie ręce. To nie będą pytania typu ABC, tylko faktycznie trzeba będzie coś zrobić, żeby wejść w tą akcję, żeby wejść w tą narrację. Odwiedzimy Wiskitki, jedziemy w kierunku Sochaczewa i później zawrócimy, aby dotrzeć do Radziejowic i z powrotem do Żyrardowa. O punktach specjalnych nie mogę powiedzieć, bo troszeczkę bym za dużo zdradziła już tej fabuły, natomiast będziemy poruszać się według roadbooka, gdzie będą wskazówki. Nie będzie tutaj absolutnie mowy o jeździe na czas, jeździe brawurowej. Wręcz przeciwnie, będziemy jechać nie za szybko, ale niesamowicie uważnie, bo tutaj liczy się spostrzegawczość i współpraca w zespole pomiędzy kierowcą a pilotem.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: A do tego także piknik miejski, oczywiście związany z tymi zabytkowymi autami. O tym wydarzeniu na pewno Was jeszcze będziemy informować.
2: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew, Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz. władz gminy, ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
5: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz

0: Dziękuję.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Moi drodzy, jedni mówią dzień dobry, inni mówią smacznego. W przypadku tych drugich dzisiejsza propozycja jest całkiem niezła. Pasza Kebab, Wójtówka 2D poleca się. Mamy Pasza Kebab Special Box z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym do wyboru. Jest w zestawie surówka, pomidor, ogórek, cebula, także sosy do wyboru, no i oczywiście czymże byłby zestaw bez napoju. To także na Was czeka właśnie w Wójtówce 2D. Pasza Kebab poleca się.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: jak ja.
1: 10 minut do godziny 11, moi drodzy, i teraz opowiem wam coś bardzo ważnego związanego z tym, jeżeli kiedyś upuścicie 10 groszy, złotówkę czy jakiś pieniążek i zastanawiacie się, czy go podnosić, to zawsze warto, ale są tacy, którzy po upuszczoną złotówkę raczej by się nie schylili. Chociaż kto wie, mi się wydaje, że Robert Lewandowski może szanować na tyle pieniądze, żeby jednak jakby złotóweczka mu wypadła, to by się chyba jednak schylił. Ale mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że mówi się o tym, czy ma zostać w Barcelonie. Są głosy, że tak, bo wynikami się broni. Są głosy związane z tym, że z Wojtkiem Szczęsnym jeszcze by pograł. Natomiast pojawia się na stole oferta nie do odrzucenia, tak by się mogło wydawać, z Emiratów Arabskich czy innego Dubaju. Al Hilal to jest jeden z zespołów właśnie tej Ligi Arabskiej, który podobno oferuje Robertowi Lewandowskiemu niezłe pieniądze za sezon gry. Niezłe pieniądze w tym wypadku wyglądają następująco. 90 milionów euro za sezon, czyli za rok grania. 7,5 miliona euro miesięcznie wychodzi. 1 875 tysięcy euro tygodniowo. 267 tysięcy 800 euro dziennie. 11 158 tysięcy euro na godzinę. 3 euro na sekundę, jednym słowem. 185 euro na minutę. Blisko 15 zł na sekundę przez 365 dni bez względu na wszystko. Brzmi nieźle, prawda?

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot, 1,79 zł za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
5: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
13: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Znany warszawski duet raperski na WSC Festiwalu. Ratusz ogłasza kolejną gwiazdę sierpniowego wydarzenia muzycznego dla młodych. Najbliższą sobotę noc muzeów, lokalne placówki tradycyjnie łączą siły w programie Specjalne Przejażdżki. W swoje progi zaprasza także Muzeum Ziemi Błońskiej. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski Ratusz ogłosił kolejną gwiazdę WSC Festiwalu, czyli festiwalu dla młodych, jaki latem po raz drugi odbędzie się w naszym mieście. 22 sierpnia na scenie amfiteatru wystąpią Mała Hirufus, znany warszawski duet rapersko-producencki. W sierpniowy weekend w sumie usłyszymy około 15 koncertów. Dotychczas poznane gwiazdy to Meduza, Rychu Peja, Kosa, Skolim, Guzior oraz Blacha 2115.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Najbliższą sobotę noc muzeów. Lokalne placówki już tradycyjnie połączyły siły tak, by mieszkańcy jednego wieczoru mogli je wszystkie odwiedzić. Chodzi oczywiście o Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej i Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. We współpracy z ratuszem przygotowano specjalne przejazdy.
15: Dzięki współpracy z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie oraz właśnie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaplanowano wyjątkowe przejazdy, które są jedną, myślę, że z największych atrakcji tej nocy muzeów. To właśnie kolej wąskotorowa odgrywa tutaj kluczową rolę. Pociągi retro do Chopina pod Parą wyruszą z muzeum do stacji Chodaków, skąd pasażerów dalej przewożą autobusy do domu urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Wśród tych naszych autobusów pojawi się także zabytkowy Jelcz M11, co będzie taką dodatkową atrakcją dla miłośników motoryzacji. I po wydarzeniach w Żelazowej Woli uczestnicy wrócą tą samą trasą. Dodatkowo dostępne będą nocne przejazdy pociągiem retro.
14: Mówiła Julia Kuligowska, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki. Na noc muzeum zaprasza także Muzeum Ziemi Błońskiej. Tu wydarzenie będzie inspirowane trwającą do 31 sierpnia wystawą czasową Bądź gotów, historia błońskiego harcerstwa i współorganizowane przez błońskie struktury harcerskie. Atrakcji nie zabraknie.
16: Jeżeli tylko pogoda pozwoli, to wierzę, że będziemy gromadzić się przy ognisku, które rozpalimy przed muzeum, a jeśli nie, to w muzeum będziemy mieć też symboliczne ognisko, gdzie zapraszamy do śpiewania piosenek. Będziemy oferować szereg zajęć edukacyjnych, warsztatów, które będą inspirowane prawdziwymi sprawnościami harcerskimi. Także będzie można zdobyć takie sprawności harcerskie. Będzie to rękodzielnik, czyli wykonywanie różnych przedmiotów i ozdób, w tym właśnie inspirowanych tematyką harcerską, czy zdobywanie sprawności, marsz po azymutach, łączność radiowa, czyli użycie krótkofalówek, sanitariusz, punkt pierwszej pomocy, czy też proste kodowanie, szyfrowanie, czy nauka węzłów, warsztaty, gry i zabawy i wiele, wiele innych.
14: Mówiła dyrektor Muzeum Ziemi Błońskiej Olimpia Markiewicz.
17: Rośnie liczba ofiar w Kijowie po potężnym ataku Rosjan. Bilans na tę chwilę to 3 osoby zabite i przynajmniej kilkanaście rannych. Naloty się skończyły, trwa akcja ratunkowa, ale liczby szokują. Jak wyliczył w swoim oświadczeniu Wołodymyr Zełenski, tej nocy Rosjanie wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet balistycznych, aerobalistycznych i manewrujących. Część z nich przedarła się przez obronę przeciwlotniczą, spadły m.in. w 20 punktach Kijowa. W dużej części miasta nie ma wody i prądu, zawalił się też 8-piętrowy blok mieszkalny. W sumie według ukraińskich władz od wczoraj, od momentu wznowienia rosyjskich uderzeń, na Ukrainę spadło już ponad 1,5 tysiąca dronów i rakiet.
18: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Zostanie aresztowany, jeśli nie wpłaci ponad 13 milionów złotych kaucji. Andrii Jermak, podejrzewany o korupcję, były szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Decyzję podjął Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy. Jermak już zapowiedział, że ją zaskarży, zaprzecza wszelkim oskarżeniom i zapewnia, że będzie nadal walczył. Madonna, Shakira i BTS. To oni uświetnią swoimi występami przerwę w meczu finałowym piłkarskich Mistrzostw Świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Przypomnę, że Shakira wykonuje też oficjalny hymn mundialu zatytułowany Daj Daj. Kolumbijska artystka w 2010 roku także wystąpiła w tej roli w RPA z piosenką Waka Waka. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Nasi piłkarze się do niego nie zakwalifikowali.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Słonecznie. 13 stopni pokazują termometry w Sochaczewie i okolicach. 1001 hektar paskali wynosi ciśnienie i do 17 kresek dziś możliwe przelotne opady deszczu.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 6 po 11, Radio Sochaczew. Na dzień dobry, w czwartek, 14 dnia maja. Tomek Marciniak, witam serdecznie, zapraszam na wspólne popołudnie na 94,9 FM.

0: Radio Słuchaczy w Dawid Podsiadło i sezon 20 po 11 na zegarach. No sezon zaczyna się na imprezy plenerowej, na pewno taką będzie tegoroczna edycja WSC Festiwalu, która, przypomnę, odbędzie się od 21 do 23 sierpnia. Dziś burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak ogłosił kolejną gwiazdę, która wystąpi w tegorocznej edycji WSC Festiwalu. Jest to warszawski duet rapersko-producencki Małach and Rufus. Ich występ będzie cię mogli podziwiać w sobotę, natomiast w niedzielę na finał będzie ten, którego ogłoszono tuż przed weekendem, czyli kto?
1: Dzień dobry, witam Radio Sochacze. Panie i panowie, dziewczyny i chłopaki, Sochacze, bardzo mi bliskie miasto, bo te radio, te oto radio, ta rozgłośnia, jako jedna z pierwszych w Polsce mi grała. Gdyby nie moje przyjazdy do Radia Sochaczew, może bym w tym miejscu nie był. Pozdrawiam cały powiat sochaczewski, żebyście kochani byli na tej cudownej imprezie. Skolim dla was zagra i temperaturę, i Palermo, i daj mi jedno słowo. Niewinna kamikadze, wyglądasz idealnie, same największe chciory. Musicie państwo być.
0: 23 sierpnia na finał tegorocznej edycji WSC Festiwalu. A już za chwilę w Radiu Sochacze audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Naszym gościem będzie Julia Kuligowska, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki.
2: Autopromocja.
3: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
8: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
9: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum

0: Tak każe obyczaj.
1: To co, uciekamy czy walczymy?
0: Gwiezdne wojny. Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
2: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.
8: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
9: A w naszym studiu Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sochaczew. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Już w najbliższą sobotę ogólnopolska akcja Noc Muzeów. Sochaczew jak co roku włącza się w to wydarzenie. Co się będzie u nas działo i to też jest istotne, nie tylko w placówkach muzealnych.
10: Tak, dokładnie. Już 16 maja zapraszamy bardzo serdecznie na Noc Muzeów w Sochaczewie. Wyjątkowe wydarzenie przygotowane wspólnie z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz warsztaty terapii zajęciowej Ja, Ty, My. To będzie noc pełna różnorodnych atrakcji, od historii i kultury przez sztukę, aż po aktywności sportowe. W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą zaplanowano m.in. historyczny spacer ulicą Traugutta oraz przejście do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, skąd będzie możliwość przejazdu w kierunku Żelazowej Woli. Pojawią się także stanowiska rekonstruktorów i stowarzyszeń. Również będzie aktywna wystawa rowerowa Wsiadaj i jedź zabytkiem, a także spotkania między innymi z Jerzym Misiakiem oraz prezentacja archiwaliów przez Tomasza Stopińskiego pod nazwą Major Felix Kozubowski w międzywojennym dokumencie wojskowym. W warsztatach terapii zajęciowej Ja, Ty, My będzie można zobaczyć wystawy rękodzieła i malarstwa uczestników, wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz skorzystać z animacji dla dzieci przygotowanych wspólnie z klubem wolontariuszy CUS. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie będzie można wspólnie z klubem wolontariuszy CUS. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie będzie można przebiec się taki bieg pod nazwą Sochaczewska Noc, czyli nocna obiegówka czasowa na stadionie przy ulicy Warszawskiej oraz pierwszy sochaczewski nocny challenge pływacki na pływalni Orka. Natomiast w domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli dostępna będzie gra terenowa, ballady i szepty nocy, zwiedzanie przestrzeni poza ekspozycyjnych domu urodzenia Chopina, projekcja filmu Błękitna Nuta oraz koncert duetu Kacpra Nowaka i Łukasza Krupińskiego. W Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie przygotowano szeroki program atrakcji. Będzie udostępnienie poczekalni z pomieszczeniem kasy i dyżurnego ruchu w zabytkowym budynku stacji Sochaczew Wąskotorowy z 1937 roku. Będzie również kino Mewa, czyli odtworzenie klimatu historycznego kina funkcjonującego w Sochaczewie w okresie międzywojennym. Prezentacja mini wystawy pod tytułem Mieczysław Fok z kolei na estradę, a także pamiątkowe pocztówki ze stemplem muzealnym. W planie są również wystawy stałe i czasowe, prezentacja najstarszego pasażerskiego składu wąskotorowego, ognisko w skansenie, pokazy strojów z okresu międzywojennego, kolejowe animacje dla dzieci i młodzieży, kolejowa gra terenowa z nagrodami, przejażdżki drezyną oraz pokaz prac torowych. Dzięki współpracy z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie oraz właśnie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaplanowano wyjątkowe przejazdy, które są jedną, myślę, że z największych atrakcji tej nocy muzeów. To właśnie kolej wąskotorowa odgrywa tutaj kluczową rolę. Pociągi retro do Chopina pod parą wyruszą z muzeum do stacji Chodaków.

0: Ponty pasażerów dalej przewożą autobusy do domu urodzenia Fryderyka Chopina i parków Żelazowej Woli. Wśród tych naszych autobusów pojawi się także zabytkowy Jelcz M11, co będzie taką dodatkową atrakcją dla miłośników motoryzacji. I po wydarzeniach w Żelazowej Woli uczestnicy wrócą tą samą trasą. Dodatkowo dostępne będą nocne przejazdy pociągiem retro na trasie Sochaczew-Wąskotorowy, Sochaczew-Miasto, Sochaczew-Wąskotorowy. I to tylko taki zarys tego, co będzie się działo podczas tej nocy muzeów w Sochaczewie. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie www.sochaczew.pl oraz oczywiście na stronach poszczególnych współorganizatorów, gdzie znajdują się dokładne programy wydarzeń w ich jednostkach. Na stronie miejskiej dostępne są również szczegółowe rozkłady przejazdów, w tym godziny odjazdów pociągów retro oraz autobusów, tak żeby mieszkańcy wiedzieli po prostu, o której godzinie te pociągi i autobusy odjeżdżają. I właśnie tak u nas tutaj prezentuje się ta noc muzeów w Sochaczewie w tym roku.
1: Czyli prezentuje się bardzo obficie. Zachęcamy tutaj mieszkańców do zajrzenia do poszczególnych mediów, do poszczególnych stron internetowych, dowiedzieć się troszeczkę na temat tych wydarzeń i wziąć w nich udział, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, to nie możemy też pominąć koncertu na Dzień Mamy i Taty w Sochaczewie. Co o nim wiemy?
0: Tak, tutaj drugim wydarzeniem, na które serdecznie zapraszamy, jest koncert z okazji Dnia Mamy i Taty pod hasłem Koncert dla Ciebie, Mamo i Tato, organizowany w ramach cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza we współpracy z Sochaczewskim Centrum Kultury. Koncert odbędzie się 24 maja o godzinie 16 w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści z klubu piosenki SCK pod kierownictwem pani Jolanty Kawczyńskiej. Bezpłatne bilety są do odbioru w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, w Wydziale Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Trzecie piętro, pokój 425, po okazaniu karty mieszkańca otrzymuje się bilet. Warto się pośpieszyć, ponieważ te bilety bardzo szybko się rozchodzą. Także ja chciałam serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców. To doskonała okazja, by wspólnie w rodzinnej atmosferze świętować właśnie Dzień Mamy i Taty i spędzić miło czas przy muzyce.
1: I może jak już mamy panią w studiu, to poprosiłabym o kilka słów o gwiazdach WSC Festiwalu i Dni Sochaczewa. Kilka razy w tygodniu pojawiają się nowe informacje. Dużo jeszcze zostało kart do odsłonięcia?
0: Tak, jeśli chodzi o Dni Sochaczewa, to takie najważniejsze karty jeszcze będziemy odkrywać, ponieważ gwiazda sobotniego i niedzielnego wieczoru jeszcze nie została zdradzona, a łącznie do odkrycia jeszcze mamy 5 artystów. To jeśli chodzi o właśnie Dni Sochaczewa. Natomiast WSC Festiwal, tutaj zdradziliśmy już gwiazdę wieczoru, która wystąpi w sobotę i w niedzielę, natomiast przed nimi też są ciekawi artyści i tutaj mamy jeszcze do ogłoszenia 9 artystów, także też trochę jeszcze tego jest i na pewno myślę, że mieszkańcy i młodzież będą zadowoleni.
1: To może jak jakimś cudem ktoś jeszcze nie słyszał, kto wystąpi podczas obu tych imprez, mogłaby pani wymienić te gwiazdy, które już są znane.
0: Podczas Dni Sochaczewa wystąpi Abba Classic, Kabaretka 2, zespół How We Meet, zespół Tribute to Polski Jazz, Rafał Brzozowski, zespół Farba oraz Krystyna Giżowska. Natomiast podczas WSC Festiwalu wystąpi Meduza, który będzie również prowadzącym całe wydarzenie. Wystąpi Rychu Peja, Kosa, nasze sochaczewskie, czyli liderki Red Fire, Skolim, Guzior oraz Blacha 2115.
1: A po drodze jeszcze przecież wydarzenie Disco Bzura, tam też muzyczne gwiazdy i ja wiem, jeszcze oczywiście ratusz nie zdradził żadnej z nich i nie potwierdził tych, które gdzieś tam już się pojawiają w przestrzeni publicznej, ale tych gwiazd też trochę będzie.
0: Też trochę będzie i są to takie znane nazwiska, kojarzone, także też tutaj myślę, że czekamy na bardzo fajny festiwal, właśnie taki disco polowy, jednodniowy, natomiast też jest tam sporo artystów i myślę, że też tutaj będą mieszkańcy zadowoleni, jak zaczniemy odkrywać te gwiazdy.
1: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sochaczew.
0: Dziękuję bardzo.
2: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół. Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
9: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
10: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602-498-126.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklam.

0: Bez ciebie, Dawid Kwiatkowski. Tak, zbliżamy się w Radiu Słuchacze do południa, ale zanim wiadomości, zanim prognoza pogody, no to trzeba wrzucić coś na ruszt. Co wy na to?
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: No to patrzymy, co dziś można wrzucić na ruszt, a jest to zupa Krupnik, na drugie jest placek po węgiersku. Dodatkowo w ofercie znajdziecie ryby smażone, dziś dorsz lub pierogi ręcznie robione, takie typowo domowe, na przykład z mięsem. Więcej szczegółów znajdziecie na fanpage'u facebookowym Bar Brothers Grzegory, który, przypomnę, mieści się w Kuznocinie 112B. Smacznego!
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Zbliżamy się do 12. Za chwilę wiadomości, które przygotowała i przedstawi Monika Figut. Będzie też trochę o pogodzie, także pozostańcie z nami.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Cot, 1,79 za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Zaczynamy od apelu Urzędu Miasta Sochaczew. Wszelkie dmuchawy są u nas zakazane. W tym serwisie kolejne szczegóły Nocy Muzeów, która już w najbliższą sobotę. W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej możemy liczyć na prelekcje, z kolei w Wąskotorówce na więcej światła. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sochaczew przypomina, że na naszym terenie nadal obowiązuje uchwała antysmogowa. Wprowadziła ona m.in. zakaz używania tzw. kopciuchów, ale nie tylko. Naczelnik Wydziału Agnieszka Tomaszewska ma tu specjalny apel.
10: Chciałam przypomnieć o całkowitym zakazie użytkowania dmuchaw, zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Także proszę, jeżeli ktoś taką dmuchawę ma, to żeby jej nie użytkować, bo może się narazić na jakieś ewentualne konsekwencje z tego tytułu.
9: Noc Muzeów już w najbliższą sobotę. W tym roku w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą motywem przewodnim będzie rower, a ściślej zabytkowe rowery, którymi będzie można pojeździć po skansenie. Dodatkowo na gości wydarzenia czeka historyczny spacer po mieście kończący się w Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz szereg wystawców. Nie zabraknie też wykładów.
11: Odbędą się dwie prelekcje. Jedna w wykonaniu pana Jerzego Misiaka, byłego dyrektora Kampinaskiego Parku Narodowego. Narodowego. Jest to osoba, która była swego czasu bardzo zaangażowana w zbieranie różnych historii, takich dosyć niecodziennych o Puszczy Kampinoskiej, autor książek. Także wydaje mi się, że to spotkanie będzie bardzo ciekawe. Poza tym Tomasz Stopiński, członek Muzealnej Grupy Historycznej, przedstawi unikalne dokumenty dotyczące majora Feliksa Kozubowskiego, które od kilku lat już zbiera, w zasadzie śledzi, bo są to kopie, które pozyskuje z różnych archiwów i są to dokumenty, które prawdopodobnie podczas tej prelekcji po raz pierwszy ukażą się oczom uczestników.
9: Na Noc Muzeów zaprasza także Sochaczewska Wąskoturówka, która w tym roku przygotowała program pod hasłem W Starym Kinie. Poza atrakcjami na miejscu będą też przejażdżki pod parą do Chopina, czyli do Muzeum Żelazowej Woli. Co ciekawe, goście mogą liczyć na więcej niż dotychczas światła.
12: I o ile nowa część skansenu związana z Centrum Edukacyjno-Turystycznym od ulicy Licealnej, gdzie jest nasze wejście główne, oświetlona była od dawna, o tyle oświetlenie skansenu tej starej części właśnie, czyli sensu stricte Sochaczew wąskotorowy, no to dopiero w zeszłym roku pierwsze 8 lamp, które były atrapami wcześniej, udało nam się uruchomić, a w tym roku już zbudowaliśmy właśnie od zera kolejne 8 lamp, także w sumie 16 lamp już znajduje się w dwóch peronach tej starej części skansenu. Nie tylko, że będzie już na pewno bezpiecznie, bo widoczność jest dobra, to też na pewno dodało to nieco uroku naszym eksponatom. Chyba tam stoją tylko i wyłącznie parowozy.
9: Mówił kierownik wąskotorówki Łukasz Popowski.
13: Spore utrudnienia od rana na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są tu bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Natomiast część pociągów regionalnych została odwołana, a opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główna, a dokładnie na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszczyn.
14: Znaczy, czekałam 2 godziny.
15: No, długo czekam już, bo od 7.30 tutaj stoję.
14: To już kilka dobrych godzin.
15: No.
14: Oj, to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety. I nie podoba mi się to w ogóle. Jakaś alternatywa? No, pociąg, który jedzie za godzinę, ewentualnie.
13: Naprawa usterki już trwa i ma potrwać do godzin popołudniowych. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się, uspokaja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
13: To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski, ale szef polskiego MON-u zapewnia.
16: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
13: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dziś w całej Polsce na przemian słońce i chmury, przelotny deszcz wszędzie, za wyjątkiem południowego wschodu Polski. Po południu możliwe burze z gradem. Temperatura maksymalna od 12 do 14 na północnym zachodzie, przez około 16 w centrum, do 20 na Podkarpaciu. Chłodnie miejscami nad morzem, tam tylko około 10 stopni.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Syria, let's dance na dobry początek programu. Jeszcze więcej muzyki. 6 po 12 na zegarach w Radiu Sochaczew. Już popołudniowo, już weekendowo, tak gramy. Giovanni Zarella za chwilę i jego Fantastico, a później zagramy hit dnia dziś po polsku. Tomek Marciniak, ponownie. Cześć.

0: Giovanni Zarella i Fantastico. 12 po 12 już na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Słuchaczów czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: A my dziś gramy. Donatan Kleo, my Słowianie.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Teraz ważna informacja dla tych, którzy robią zakupy przez internet, a wiem, że jest ich bardzo, bardzo dużo, bowiem za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić dokładnie 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcendo.
1: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Dodajmy, że brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UD.

0: Pruszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
1: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: Kamil Bednarek i jego talizman. Na pewno talizmanem polskiej kinematografii jest Seks Misja, czyli kultowa komedia w reżyserii Juliusza Machulskiego. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie dziś, 14 maja, mijają 42 lata od premiery tej komedii. No i pytanie do was, ile razy oglądaliście Seks Misję? Bo nie pytam, czy oglądaliście, tylko ile razy. I jaki jest wasz ulubiony tekst z tego filmu? No mój zdecydowanie ten.
1: Kobieta mnie bije, poddaję się, dajcie mi wszyscy święty spokój.
0: Oczywiście te słowa wypowiedziane przez Jerzego Sztura.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja. Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew, Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
18: Reklama.

0: Zbliżamy się do 13. kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew, a w nich m.in. zaproszenie na piknik zawodowy do zespołu szkół w Teresinie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Zsiadłe mleko 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Śmietana 18%, 200 gramów, Piątnica 2,69 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, COT 1,79 za sztukę. Twaróg półtłusty, Krajanka, Sanniki 19,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
0: Na zegarach 13 w Radiu Sochaczew wiadomości, po nich informacja ekonomiczna. Zapraszam.
10: Ruszył nabór wniosków o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w obszarze sztuki i kultury. 5 powiatów, w tym sochaczewski, z deklaracją współpracy w dziedzinie edukacji. Zespół szkół w Teresinie zaprasza na piknik zawodowy. To wydarzenie skierowane do tegorocznych ósmoklasistów. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Trwa nabór wniosków do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji Mazowsza w kraju i za granicą. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat docenia niepospolite pomysły, twórcze inicjatywy i działania podejmowane z pasją na rzecz wspólnoty regionalnej.
11: Staramy się docenić pracę ludzi, właśnie takich niezwykłych, nietuzinkowych. Ludzi, którzy w różnych obszarach kultury, edukacji, aktywności publicznej są solą tej ziemi, są aktywni, pracują na rzecz swoich środowisk, na rzecz wspólnot lokalnych, czasami większych, czasami mniejszych, ale zawsze są to ludzie, którzy z pasją oddają się temu, co robią, przez to ubogacają Mazowsze.
10: Mówił marszałek Adam Struzik. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 1 czerwca. Spośród nominacji zgłoszonych przez uprawnione podmioty, kapituła konkursu wyłoni 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych oraz pamiątkową statuetkę. Szczegóły na stronie mazowia.pl.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Powiaty żyrardowski, sochaczewski, grodziski, pruszkowski i warszawski zachodni z nowym porozumieniem. Samorządy podpisały deklarację współpracy w dziedzinie edukacji, licząc na korzyści dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Porozumienie pozwolić ma na stworzenie skoordynowanej oferty kształcenia czy inwestowanie w zawody z potencjałem w kontekście rozwoju portu Polska.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Najbliższą sobotę coroczny piknik zawodowy w Zespole Szkół w Teresinie. Wydarzenie skierowane jest do tegorocznych ósmoklasistów. Jak przystało na nazwę, będą piknikowy grill i zabawa przy muzyce, ale uczniowie mogą też liczyć na konkretne treści zawodowe.
2: To pracodawcy, którzy będą mówili, gdzie w danym obszarze, w danej firmie można znaleźć dzisiaj zatrudnienie, gdzie tych fachowców brakuje, a szkoła w Teresinie w tych zawodach kształci. Będzie punkt doradztwa zawodowego, ponieważ z tego nie rezygnujemy. Chcemy, żeby ten młody człowiek na wczesnym etapie został zdefiniowany i nie szedł do szkoły, bo akurat jest taka moda, czy poszedł kolega, tylko wybierał szkołę zgodnie ze swoimi preferencjami zawodowymi.
10: Mówił dyrektor szkoły Krzysztof Paradowski. Podczas pikniku możliwa też będzie rekrutacja.
2: Ale już 16 maja, kiedy ten piknik zawodowy będzie się u nas w szkole odbywał, będzie można się rekrutować. I z tego, co wiem, moja praktyka też dowodzi, że jest to pewien problem dla uczniów, ponieważ nie wszyscy z tym systemem są dość mocno zapoznani. U nas będzie taki punkt, gdzie nasi doradcy, pracownicy z działu rekrutacji będą pomagali. Tego dnia zrekrutować się do szkoły będzie można, wypełnić w systemie informatycznym też ankietę i zostać zrekrutowanym.
10: Początek pikniku o godzinie 10.
1: Wiadomości ekonomiczne.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
14: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Rządowy pakiet ceny paliw niżej, przedłużony na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
15: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
14: A dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy. Benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6,92. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Leśnicy szukają osoby, która ścięła sosnę z gniazdem będącego pod ochroną orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklęta nie przeżyły. Do wycinki doszło w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią. Nadleśnictwo pod Dębice wyznaczyło 5 000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu osoby, która za tym stoi.
16: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły 2 pisklaki. To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie.
14: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję, a sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Co najważniejszego w ekonomii już wiecie. Sztuka latania, Lady Punk. Tak, rozpoczynamy 13 w Radiu Sochaczew.

0: 20 po 13 na zegarach. Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. Do muzyki za chwilę wrócimy. Tymczasem mam dla was propozycję, jak w bardzo naprawdę fajny sposób rozpocząć weekend, bowiem już jutro, w piątek, 15 maja w Kozłowie Biskupim odbędzie się koncert papieski. Hasłem tegorocznej edycji są słowa śladami świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą. To już 18 edycja wydarzenia, które stale ewoluuje. Kilka lat temu uzupełniono go o festiwal piosenki i pieśni religijnej, a w tym roku zostanie wzbogacony o poezję.
1: Chodzi o to, żeby po prostu ci młodzi ludzie poznali tą postać Jana Pawła II. Recytacje będą wtrącane, czyli będzie koncert podzielony na takie trzy części, na trzy etapy i to będą ciche rozmowy z Janem Pawłem II, twórczości Barbary Osieckiej, naszej parafianki. Basia już od dłuższego czasu pisze różne rzeczy i je publikuje, więc zgodziła się napisać takich parę przemyśleń na temat Ojca Świętego i recytować je będzie Jola Kawczyńska i Piotr Bodal.
0: A mówił współorganizator wydarzenia Arkadiusz Mamcarz. Gwiazdą wieczoru koncertu papieskiego będzie schola Śpiewajmy Mu, działająca przy parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Schola obchodzi w tym roku jubileusz 5-lecia swojego istnienia.
2: Gra dla was Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55%

0: niskich cenach.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama.

0: Kurskim.
1: Pamiętniki doda. 21 minut dzieli nas od 14 kolejnej porcji wiadomości tych lokalnych, a także z kraju i ze świata. Tymczasem w miniony wtorek w audycji Sekrety Szefa Kuchni gościłem Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę C'est la vie w Sochaczewie, która opowiadała o pewnym wiosennym daniu, a mianowicie chodziło o sałatę z halloumi. A co to takiego jest halloumi?
2: Halloumi to ser. Ser, który idealnie nadaje się do smażenia, do grillowania. I tu znowu to, o czym mówimy w zasadzie chyba za każdym razem, że znowu krótka obróbka. Im dłużej będziemy go grillować bądź smażyć, tym bardziej on zrobi się twardy i gumowy i tego się już cofnąć nie da. Chodzi o to, żeby on był złoty, żeby skórka zrobiła się chrupiąca i to wystarczy.
1: Do tego sałata, truskawki, można dodać trochę jogurtu naturalnego i wiosenne danie mamy jak znalazł. Smacznego!
3: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
6: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia spawalnictwa.
5: Ramu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
6: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia spawalnictwo. Chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785-934-284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
17: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
18: Jeszcze więcej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
22: Reklama.

0: Aj sa i oczywiście Magma, przebój wakacji 1998 roku. Mój Boże, kiedy to było, tak, tak. Ale nadal gramy, bo jest naprawdę coś w tej piosence. Za chwilę wiadomości Monika Figuta, w nich o punkcie paszportowym, który wraca do Sochaczewa.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew, Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Jeszcze więcej muzyki. Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11. Reklama.
0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Punkt paszportowy wraca do Sochaczewa, to już pewne. Pielęgniarki ze szpitala powiatowego w Sochaczewie przed uroczystą galą będą medale i wyróżnienia. W tym serwisie także zaproszenie na Noc Muzeów w Sannikach. Wiadomości lokalne, Monika Figut. To już pewne, po latach przerwy mieszkańcy nasi będą mogli zyskać paszport i odbierać gotowe dokumenty bez konieczności wyjazdu do innych miast. Terenowy punkt paszportowy w starostwie zacznie działać od 1 lipca. Pierwsze starania samorządu o przywrócenie punktu nie zyskały akceptacji wojewody mazowieckiego. Powiat nie zrezygnował jednak z dalszych działań. Obecnie starostwo kończy przygotowania organizacyjne i techniczne do uruchomienia punktu. Na parterze budynku wyremontowano i wyposażono pomieszczenia dostosowane także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, ale świętowanie jeszcze przed pracownikami Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Uroczysta gala rejonu warszawskiego odbędzie się 18 maja. Jak co roku będzie to okazja do wręczenia medali i nagród. Odznaczenie ministra zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia otrzyma pielęgniarka Marzanna Jesion. Z rąk Jolanty Gonty, starosty powiatu sochaczewskiego, nagrodę otrzyma pielęgniarka Alicja Łażewska. Będą też nagrody dyrektora. Nagrody dyrektora Roberta Skowronka, również corocznie, które są przyznawane, otrzymują w tym roku Jolanta Szmajda-Kisiołek, wieloletnia pielęgniarka koordynująca naszego pododdziału neonatologicznego, Mariola Kalota, pielęgniarka oddziału anestezjologii intensywnej terapii oraz zostanie wyróżniona położna oddziału położniczo-ginekologicznego Elżbieta Stępowska.
9: Mówiła Wiesława Zouska, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, która w tym roku sama otrzyma wyróżnienie.
8: Będę miała zaszczyt otrzymać najwyższą złotą odznakę samorządową za 35 lat pracy na rzecz pielęgniarek i położnych, ale dedykuję tę nagrodę wszystkim koleżankom i położnym, które przez te 35 lat pracowały na rzecz samorządu zawodowego.
9: 16 maja Noc Muzeów. W akcję włącza się Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach. Tego dnia kompleks pałacowo-parkowy można zwiedzić bezpłatnie. Dodatkowo w godzinach wieczornych zaplanowano kulturalne atrakcje.
10: Pokaz o godzinie 19.30 w muszli koncertowej filmu Biały Rycerz – Porwanie księcia Janusza. Film fabularny, krótkometrażowy, związany z historią Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Dlatego, że tą Noc Muzeów przygotowujemy wspólnie z innymi instytucjami samorządu województwa mazowieckiego, zamkami, pałacami na Mazowszu po szlaku książąt mazowieckich. A zaraz po tym, o godzinie 20.00, zapraszamy również do amfiteatru na ponadczasową sztukę Ubu Król, czyli Polacy. Sztuka dość kontrowersyjna, ale też dość ciekawa.
9: Mówiła dyrektor centrum Monika Patrowicz.
11: Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione, niektóre regionalne nawet odwołane. Dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony. Mogą występować opóźnienia. Chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. W nocnym ataku na Kijów co najmniej cztery osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę, o czym więcej Tomasz Orchowski.
12: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bez załogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defilady na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
11: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Oj, kapryśna dziś ta pogoda, kapryśna. Nie raz świeci słońce, raz chowa się gdzieś za chmurami, a to deszcz. Szczyk pokropi. No w końcu dziś Bonifacego, czyli trzeciego ogrodnika, a pan Kracy z Serwacy i Bonifacy, no to każdy z nich swoim zimnem raczy. No i coś w tym chyba jest. 16 stopni na termometrach w tym momencie w Sochaczewie i okolicach. Do 17 pokażą dziś słupki rtęci. A co czeka nas w nocy i jak przywita nas jutro zimna Zośka, o tym za godzinę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodne dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 14. Coś z tą pogodą jest chyba nie tak. Jak myślicie? Albo ci zimni ogrodnicy tak nas tutaj czarują, albo czekają na tą zimną Zośkę. Ja już sam nie wiem. Wiem na pewno, że weekend na horyzoncie się nam zaczyna klarować coraz mocniej, a to oznacza, że warto byłoby go spędzić tak w sposób sportowy, bym powiedział nawet. I o tym między innymi w tej godzinie. Cher Belief, na dobry początek. Tu Radio Sochaczew.

13 po 14 już na zegarach, weekend na horyzoncie. My oczywiście zachęcamy do aktywności ruchowej wszystkich słuchaczy, radiosłuchaczy. A propos aktywności, to ona rośnie wśród naszego społeczeństwa. Ogłosił to właśnie Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej mieszkańców naszego kraju. GUS przekazał, że regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu deklaruje obecnie blisko 23% osób. No to dla zasady trzeba to stanowczo poprawić. Nita, już teraz.

0: A za chwilę gość Radia Sochaczew będzie nim Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu z Centralnego Portu Komunikacyjnego. A na rozmowę zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Interesujesz się lokalną historią? Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytasz o tym m.in. w wybranych publikacjach książkowych autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego dotyczących dziejów Sochaczewa i nie tylko. Więcej informacji o możliwościach zakupu książek na stronie www.bkwiatkowski.pl. Dostępne tytuły poświęcone są m.in. dziejom średniowiecznym, okresowi zaborów września 1939 roku czy okresowi II wojny światowej. Więcej informacji na www.bkwiatkowski.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
7: Hej, nie dotykaj przycisków. Nie.
8: Podobasz mi się, młody.
7: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
6: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
9: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Reymonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
2: Audycja sponsorowana.
18: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia spółki Centralny Port Komunikacyjny, realizującej program inwestycyjny Port Polska. Dzień dobry.
19: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
18: To kolejna edycja konkursu grantowego lokalnie z CPK. W poprzedniej edycji sporo podmiotów z Sochaczewa skorzystały z tej akcji, ale może jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym, że trwa nabór do kolejnej edycji. Dlatego na początek pytanie, na czym polega konkurs grantowy lokalnie z CPK?
19: Po pierwsze, bardzo zależy nam na ciągłości, na tym, żeby ten program był realizowany rok rocznie i wracamy z taką propozycją do gmin w największym bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego lotniska infrastruktury towarzyszącej, w tym do gminy i miasta Sochaczew. W ramach tego programu będziemy wspierać lokalne

0: to jakie podmioty mogą brać udział w tym konkursie i tu pozwolę sobie skorzystać z notatki, żeby to precyzyjnie przedstawić, a potem powiem o obszarach, które są objęte programem. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się jednostki organizacyjne oraz pomocnicze samorządu terytorialnego, w tym na przykład szkoły, przedszkola czy biblioteki, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, fundacje, inne organizacje pozarządowe. Wśród nich mogą być na przykład kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, koła gospodyń wiejskich. Pozostałe szczegółowe uwarunkowania łatwo znaleźć na naszej stronie, ale warto zapamiętać, że dopuszczane są wnioski składane przez podmioty, które mieszczą się w kategorii organizacji pozarządowych albo są elementami samorządu terytorialnego, jednostkami działającymi w jego ramach. Jakie tematy, jakie obszary? Edukacja, nauka, oświata. Dlaczego kładziemy duży nacisk na taki temat? Dlatego, że rozwój edukacji to jest element, który będzie wspierał budowanie kadr dla Centralnego Portu Komunikacyjnego jako spółki, a w przyszłości dla lotniska i innych obiektów, które w terenie będą budowane. Obszar bezpieczeństwa, także bardzo ważny, bo nowe przedsięwzięcia to nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Sport i kultura fizyczna to zawsze warto wspierać w każdej społeczności lokalnej. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, tego nawet nie ma potrzeby tłumaczyć, to po prostu warto inwestować. Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność charytatywna, turystyka, rekreacja oraz budowanie kapitału i dobrostanu społecznego, tak zwanego dobra wspólnego. Wszystkie te obszary tematyczne mają jeden wspólny mianownik, pomagają zacieśniać relacje w obrębie społeczności lokalnych, a my chcemy w to inwestować.
1: I to jest faktycznie jedna z korzyści, które płyną z programu dla lokalnej społeczności.
0: Tak dokładnie jest. Przykładamy dużą wagę do tego, żeby pomysły wychodziły od społeczności lokalnych i odpowiadały na realne potrzeby, które wnioskodawcy identyfikują. Dlatego my zarysowujemy obszary tematyczne, ale liczymy tutaj na inwencję wnioskodawców. Z taką się spotkaliśmy w poprzedniej edycji.
1: To ile środków jest w puli?
0: Pula obejmuje 1 000 000 zł. Można składać czy wnioskować o wsparcie finansowe projektów od 5 do 20 tysięcy na projekt. Jeden podmiot może wnioskować o maksymalnie 3, czy składać wnioski dla 3 projektów. To pozwala nam wspierać liczne projekty w obrębie wszystkich gmin, które są objęte programem lokalnie z CPK. Jest to 9 gmin, poza Sochaczewem gminą wiejską i Sochaczewem miasto, mamy Baranów, Teresin, Wiskitki, czyli 3 gminy lokalizacyjne inwestycji, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Jaktorów oraz Żyratów.
1: To jeszcze ważna informacja, jak podmioty z tych gmin, z tych samorządów mogą złożyć wniosek o dofinansowanie?
0: Tu należy korzystać z platformy cpk.witkac.pl, gdzie większość podmiotów, które wnioskowały o różne dofinansowania ze środków publicznych, spotkały się z tą platformą. Tam spotka wnioskodawca przewodnik, w jaki sposób wypełnić wniosek i podpowiedzi, jak zrobić to poprawnie. Jeżeli pojawią się pytania, można je też kierować na numer telefoniczny, który będzie odbierany, koordynowana będzie odpowiedź na te pytania przez osobę zaangażowaną w program lokalnie z CPK. Ja może podam ten numer telefonu, bo może się wnioskodawcom przydać. 573-138-488.
1: Warto zapamiętać. Czasu na złożenie wniosków jest już stosunkowo niewiele, więc warto się spieszyć.
0: Dokładnie tak. Zapraszamy do składania wniosków. Do 17 maja, do końca dnia, można składać wnioski. Serdecznie zapraszamy.
1: Też trzeba przyznać, że podmioty, które korzystają z tych dotacji, no później jest taka wielka radość, że udało się dany projekt zrealizować. To też jest na pewno miłe doświadczenie również dla organizatora takich konkursów.

0: Dokładnie tak jest, bo wszystkie te tematy, czy grupy tematyczne, które wymieniłem, one są w stanie pobudzić inicjatywę i inwencje w organizacjach, które mają pomysły, nie zawsze mają środki na ich realizację. Nawet mimo, że to nie są duże środki, to jednocześnie mogą pomóc, mówię, no, nie są duże w przypadku pojedynczych projektów, to mogą pomóc wesprzeć inicjatywy, które w innym scenariuszu byłyby realizowane albo bezkosztowo, albo siłami własnymi, więc my się cieszymy z tego, że możemy przeznaczyć na oddolne inicjatywy środki dla wielu podmiotów. Stąd ta pula jest skierowana do 9 gmin i z tego powodu takie, a nie inne ramy finansowe dla pojedynczych projektów.
1: A chętnie korzystają te podmioty ze wsparcia, z możliwości udziału w programie? Bo w Sochaczewie to wiemy, że chętnie, a jak w tych innych
0: program samorządach? Jest bardzo popularny i jakość składanych wniosków jest też bardzo duża. Oczywiście zdarzają się potrzeby wnoszenia poprawek merytorycznych, jeżeli takie identyfikujemy, to sygnalizujemy to wnioskodawcom, ale popularność programu jest duża i rośnie i spodziewamy się, że tak będzie też w kolejnych latach, mając na uwadze, że taka dyskusja wokół programu inwestycyjnego Port Polska, wcześniej Centralny Port Komunikacyjny, ta dyskusja w zasadzie się zakończyła. Mam na myśli to, że już program jako taki nie budzi kontrowersji co do tego, czy będzie, nie będzie realizowany. Może budzić kontrowersje jak każdy duży program inwestycyjny, ale nie wokół tego, czy będzie kontynuowane. To też widzimy po stronie wnioskodawców takie uspokojenie. Wiemy, że w bliskiej okolicy miasta, gminy Sochaczew pojawi się bardzo duży inwestor, bardzo wiele nowych miejsc pracy i bardzo dużo różnych wyzwań społecznych, a lokalnie z CPK pozwala na niektóre z tych wyzwań odpowiedzieć.
1: To jeszcze na zakończenie bardzo bym prosiła o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie grantowym lokalnie z CPK.
0: Serdecznie zapraszam wszystkich z Państwa, którzy mają pomysły na wsparcie swoich lokalnych społeczności poprzez programy wspierane i finansowane w ramach lokalnie z CPK do udziału. Kreatywność będzie nagradzana zwycięskim projektem skierowanym do realizacji. Zapraszamy do współpracy.
1: A ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia spółki Centralny Port Komunikacyjny, realizującej program inwestycyjny Port Polska.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Była to audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak.

0: jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
3: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
8: Reklama.

10 do 15 na zegarach. My tymczasem otrzymaliśmy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaproszenie na wydarzenia sportowe organizowane przez Mostir w sobotę 16 maja. A będzie w czym wybierać. Turniej koszykówki odbędzie się w hali sportowej przy Chopina 101, początek o 8. Nocny challenge pływacki odbędzie się w pływalni Orka przy Olimpijskiej 3, początek o 20. Natomiast jeszcze później, bo o 21 rozpocznie się nocna obiegówka czasowa na bieżni przy Warszawskiej 80. Zaproszenie skierowała do nas dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno, za co my serdecznie dziękujemy i zachęcamy Was do wzięcia udziału. W końcu sport to zdrowie.

0: Karla Fernandez i więcej. No więcej informacji już za chwilę. Monika Pigut pojawiła się właśnie w studiu, a będzie między innymi o koncercie papieskim w Kozłowie Biskupim.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotniczew? Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
10: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu

0: jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.
3: Jest 15. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
4: Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Młodzież zainteresowana oddziałami wojskowymi musi pamiętać o jednym terminie. Już jutro 18. edycja koncertu papieskiego w Kozłowie Biskupim. Wystąpi lokalna gwiazda. Jeszcze w tym roku ratusz zaproponuje mieszkańcom bezpłatne zajęcia jogi. Wszystko dzięki budżetowi obywatelskiemu. Monika Figuc, zapraszam na wiadomości lokalne. Od dziś do 27 maja potrwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W tym czasie obecni ósmoklasiści za pomocą systemu Vulkan powinni dokonać wyboru preferowanych kierunków i placówek, poczynając od tej szkoły, do której najbardziej chcą się dostać. W przypadku, gdy będzie to oddział przygotowania wojskowego, młodzież powinna pamiętać o jeszcze jednej kwestii.
5: Na początku czerwca będzie podany wcześniej przez zespół szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza termin próby sprawności fizycznej. Chodzi tu o oddział przygotowania wojskowego. Każdy uczeń, który na swojej liście preferencji wybierze oddział przygotowania wojskowego, musi przejść taką próbę sprawności fizycznej. Także tutaj też bardzo prosimy kandydatów, którzy wybiorą ten oddział, żeby pamiętać o tym, że to jest obowiązkowe i również obowiązkowe jest przedłożyć szkole orzeczenie lekarskie o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia.
4: Mówiła Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Już jutro 18. edycja koncertu papieskiego w Kozłowie Biskupim. W tym roku gwiazdą wieczoru będzie sochaczewska z Hola Śpiewajmy Mu. Przedtem wystąpią laureaci Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej koordynowanego przez szkołę w Kozłowie Biskupim. Do udziału w wydarzeniu zachęca wójt Maciej Mońka.
6: Zapraszamy w najbliższy piątek do Kozłowa Biskupiego, do kościoła parafialnego, gdzie wspólnie z parafią przygotowujemy koncert. Już od godziny 17 będzie można oglądać wystawę, która będzie towarzyszyła temu koncertowi, a o godzinie 19 będzie koncert w kościele, też na zewnątrz przygotowane są miejsca, telebimy, gdyby ktoś tam się nie zmieścił. Myślę, że koncert ma swoją renomę. Ci, którzy uczestniczą, na pewno są pod wielkim wrażeniem tych przeżyć, tych doznań, które otrzymują tam od artystów.
4: Na zakończenie wydarzenia uczestnicy zaśpiewają Barkę, ulubioną piosenkę Jana Pawła II. Tuż po koncercie będzie się można poczęstować papieską kremówką.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Jeszcze w tym roku ratusz zaproponuje mieszkańcom Sochaczewa udział w bezpłatnych zajęciach jogi. To jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Zakłada on naukę technik oddechowych i relaksacyjnych, które wspierają układ nerwowy, poprawiają jakość snu oraz pomagają w radzeniu sobie ze stresem i emocjami. W ramach projektu odbędzie się 50 spotkań trwających po 1,5 godziny, z czego 30 zaplanowano na świeżym powietrzu w Parku Garbolewskiego.
7: Od wczoraj trwa obława na zabójcę 2 osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły 2 osoby, a 3 ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
8: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
7: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józefaciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej.
2: Pogoda.
1: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: No i znów się zachmurzyło i z tych chmur jeszcze dziś przelotnie popada. W nocy już bez opadów. Temperatura 8 stopni w tym najchłodniejszym momencie, a zimna zośka przywita nas chmurami. Dopiero później, około południa, pojawi się słońce. Czy będzie jutro padać? Tak, będzie padać w godzinach popołudniowych i to nawet dosyć mocno. 18 stopni jutro w Sochaczewie i okolicach.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 6 po 15, to Radio Sochaczew, 14 dzień maja, czwartek. Maciej i Bonifacy obchodzą swoje imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Wszystkiego dobrego również dla dzisiejszych jubilatów. Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy. Like

0: oczywiście formacja NA i ich Lidii. Tymczasem Polacy coraz częściej rezerwują urlop w Polsce. Dla wielu to jednak jest cały czas plan B na wypadek problemów z lotami w sezonie wakacyjnym czy z powodu przeciągającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Część Polaków, obawiając się odwołania lotów, korzysta z tego, że internetowe platformy do wyszukiwania noclegów pozwalają często na anulowanie rezerwacji bez dodatkowych opłat, oferując jednocześnie długie odroczenie płatności. Szefowa Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz liczy na to, że tegoroczny sezon wakacyjny będzie dla naszego kraju bardzo udany.
1: Rzeczywiście ten rok będzie dla polskiej turystyki dobry, jeśli nie bardzo dobry. Czy przełomowy? Ja myślę, że już zeszły rok był bardzo dobry, tak? Bo zakończył się wynikiem ponad 12% więcej w stosunku do roku poprzedniego, jeśli chodzi o gości z zagranicy, którzy mieszkali w polskich hotelach. Polska już jest w tej chwili postrzegana jako miejsce niezwykle bezpieczne, czyste.
0: No, ale przylot gości z zagranicy do Polski może być utrudniony w tym roku, bowiem niektóre linie poinformowały, że zamierzają usunąć z rozkładu nawet 20 tysięcy najmniej rentownych lotów.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
2: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: stygnie lato. Kuba i Kuba, 22 do 16 na zegarach, czyli czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Zaczynamy od ulicy 15 sierpnia, gdzie dosłownie przed chwilą dzięki naszemu słuchaczowi wiemy, że doszło do kolizji. Jedna z pań najechała na drugą, na tył samochodu i tam tworzą się utrudnienia przy wjeździe na obwodnicę Sochaczewa, na której tłoczno na Kłuznocinie i na Żylardowskiej. Tłoczno już na moście w kierunku Płockiej, Gabłowskiej. Tutaj w obu kierunkach w tym momencie ruch natężony. Podobnie jak na Traugutta od skrzyżowania z ulicą Reymonta po skrzyżowanie z ulicą Warszawską, zwłaszcza lewoskręt jest oblegany, więcej samochodów już na Warszawskiej, zwłaszcza tutaj przy ulicy Piłsudskiego, zresztą na tej ostatniej też trzeba chwilę postać. Dołowicza, Skierniewic, Żylardowa czysto, a dwójka w kierunku Łodzi i Warszawy czysto, ale na Węźle w Wiskitkach jadąc od Żylardowa już jest korek do miejscowości Morgi, w tym momencie sięga na 98 od Piorunowa, zaczyna korkować się aż do samego Błonia, później w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim napotkacie utrudnienia. Jedna zmiana świateł czeka Was na 580 w Lesznie. Utrudnienia na wysokości Zielonek i Ronda w Starych Babicach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupi.
6: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
11: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
10: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

7 minut, dzieli nas od 16. Za 7 minut w studiu pojawi się Monika Figut, która przedstawi najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a w nich m.in. zapowiedź kolejnej gwiazdy, jaka wystąpi w tym roku na WSC w festiwalu. Posłuchajcie.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich. W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
3: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
9: Słuchacie Radia Sochaczew, jest 16, czas na najnowsze wiadomości.
10: Znany warszawski duet raperski na WSC Festiwalu. Ratusz ogłasza kolejną gwiazdę sierpniowego wydarzenia muzycznego dla młodych. Najbliższą sobotę, noc muzeów, lokalne placówki tradycyjnie łączą siły w programie Specjalne Przejażdżki. W swoje progi zaprasza także Muzeum Ziemi Błońskiej. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski Ratusz ogłosił kolejną gwiazdę WSC Festiwalu, czyli festiwalu dla młodych, jaki latem po raz drugi odbędzie się w naszym mieście. 22 sierpnia na scenie amfiteatru wystąpią Mała i Rufus, znany warszawski duet rapersko-producencki. W sierpniowy weekend w sumie usłyszymy około 15 koncertów. Dotychczas poznane gwiazdy to Meduza, Rychu Peja, Kosa, Skolim, Guzior oraz Blacha 2115.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Najbliższą sobotę, Noc Muzeów, lokalne placówki już tradycyjnie połączyły siły tak, by mieszkańcy jednego wieczoru mogli je wszystkie odwiedzić. Chodzi oczywiście o Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej i Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. We współpracy z ratuszem przygotowano specjalne przejazdy.
0: Dzięki współpracy z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie oraz właśnie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaplanowano wyjątkowe przejazdy, które są jedną, myślę, że z największych atrakcji tej nocy muzeów. To właśnie kolej wąskotorowa odgrywa tutaj kluczową rolę. Pociągi retro do Chopina pod Parą wyruszą z muzeum do stacji Chodaków, skąd pasażerów dalej przewożą autobusy do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Wśród tych naszych autobusów pojawi się także zabytkowy Jelcz M11, co będzie taką dodatkową atrakcją dla miłośników motoryzacji i po wydarzeniach w Żelazowej Woli uczestnicy wrócą tą samą trasą. Dodatkowo dostępne będą nocne przejazdy pociągiem retro.
10: Mówiła Julia Kuligowska, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki. Na Noc Muzeów zaprasza także Muzeum Ziemi Błońskiej. Tu wydarzenie będzie inspirowane trwającą do 31 sierpnia wystawą czasową Bądź gotów, historia błońskiego harcerstwa i współorganizowane przez błońskie struktury harcerskie. Atrakcji nie zabraknie.
11: Jeżeli tylko pogoda pozwoli, to wierzę, że będziemy gromadzić się przy ognisku, które rozpalimy przed muzeum, a jeśli nie, to w muzeum będziemy mieć też symboliczne ognisko, gdzie zapraszamy do śpiewania piosenek. Będziemy oferować szereg zajęć edukacyjnych, warsztatów, które będą inspirowane prawdziwymi sprawnościami harcerskimi. Także będzie można zdobyć takie sprawności harcerskie. Będzie to rękodzielnik, czyli wykonywanie różnych przedmiotów i ozdób, w tym właśnie inspirowanych tematyką harcerską, czy zdobywanie sprawności, marsz po azymutach, łączność radiowa, czyli użycie krótkofalówek, sanitariusz, punkt pierwszej pomocy, czy też proste kodowanie, szyfrowanie, czy nauka węzłów, warsztaty, gry i zabawy i wiele, wiele. Użycie krótkofalówek, sanitariusz, punkt pierwszej pomocy, czy też proste kodowanie, szyfrowanie, czy nauka węzłów, warsztaty, gry i zabawy i wiele, wiele innych.
10: Mówiła dyrektor Muzeum Ziemi Błońskiej Olimpia Markiewicz.
5: Wiadomości ekonomiczne.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
15: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Rządowy pakiet ceny paliw niżej, przedłużony na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
16: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc no musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
15: A dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy. Benzyny 98 6,98, a litry oleju napędowego 6,92. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Leśnicy szukają osoby, która ścięła sosnę z gniazdem będącego pod ochroną orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklęta nie przeżyły. Do wycinki doszło w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią. Nadleśnictwo Poddębice wyznaczyło 5 000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu osoby, która za tym stoi.
17: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły 2 pisklaki. To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie.
15: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję, a sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Dzień dobry, 14 maja. Moja i twoja muzyka w Radio Sochaczew. Rozpoczynamy ten program, czyli to muzyczne popołudnie. Bee Gees, Night Fever na początek 16, a za chwilę także hit dnia się u nas pojawi. To fajnie, że jesteście z Radiem Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W hicie dnia przenosimy się do Finlandii. No i do 2003 roku, bo właśnie wtedy na 5. albumie studyjnym grupy Death Leopards pojawił się ten właśnie numer In The Shadows, a ta grupa nosi tytuł The Rasmus. Już teraz w ficie dnia w Radiu Sochaczew ten ponadczasowy numer.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męski granie orkiestra nareszcie w Radiu Sochaczew. A teraz informacja dla kierowców, zwłaszcza tych, którzy poruszają się trasą Sochaczew-Żyrardów. Jeszcze nie w tym momencie, ale w czerwcu musicie tam spodziewać się utrudnień. Tam, to znaczy w okolicach jednostki wojskowej w Bielicach, jak informuje starostwo powiatowe w Sochaczewie, można się będzie spodziewać tych utrudnień, a nawet trzeba, a to w związku z tym, że w tym miejscu będzie powstawało zupełnie nowe skrzyżowanie drogi krajowej numer 50 z drogą dojazdową do jednostki wojskowej. Według zapowiedzi ma być wahadło, ma być tymczasowa sygnalizacja świetlna, no i ruch momentami może być również sterowany ręcznie. Kiedy to wszystko? W okolicach jednostki w Wielicach? No, to wszystko od 12 maja do 16 czerwca. Na czerwcu te sprawy mają się intensyfikować i wtedy rzeczywiście tych utrudnień najwięcej. To jest informacja z ostatniej chwili, także jeśli jeździcie 50 Sochaczew Żyrardów, Sochaczew, no to warto już teraz sobie zaplanować, żeby na przykład wcześniej z domu, tudzież z pracy, jeśli się da, to by było super, wyjeżdżać. Radio
2: Sochaczew. Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
6: bezpiecznie.
5: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
16: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Moja i twoja muzyka.
19: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
20: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
19: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
13: Reklama.

Już za chwilę razem z wami będziemy na drogach Sachaczewa i okolic. Jeśli jesteście aktualnie za kółkiem i widzicie gdzieś korek, utrudnienia, albo wahadło, albo kolizję, dajcie znać słuchaczom Radio Sachaczew 46 863 22 22. Te informacje z dróg, czyli trafik, już za kilka chwil.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to sprawdzamy, co aktualnie dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. Na pewno ulicę Traugutta, to jest ta droga, na której ruch jest intensywny, do ulicy Warszawskiej, tam w korku możecie utknąć. Podobnie na przykład na moście w ulicy Płockiej, w stronę centrum zwłaszcza. Duży ruch także w Alei 600-lecia w okolicach Warszawskiej, ale także skrzyżowania z Pokoju i Polną, jeśli chodzi o Aleję 600-lecia, także okolicy supermarketu czy skrzyżowania w Trojanowie. No i dalej, jeśli chodzi o przejazd chodaków centrum, centrum chodaków, czyli Trojanowa, Łąkowa, Młynarska, później w Chodakowie okolice Ronda Jana Pawła II. Musicie nastawić się, że chwilę czasu tam spędzicie i trochę minut wam w lekkim korku zleci. Korkuje się także okolice, korkują Ronda w Kuznocinie, ale gdy tylko to rondo miniecie, to już powinno się wszystko rozjechać. Na przykład 92 w stronę Łowicza, płynnie ruch się nią odbywa bez większych kłopotów. 50 w stronę Płońska przez Wyszogród, nie macie większych problemów z tą trasą. 92 w stronę Warszawy, w tym momencie w Błoniu dopiero się zatrzymacie, w Święcicach i w Ołtarzewie, ale newralgicznych utrudnień takich z ostatniej chwili, o takich nie informujecie. 50 w stronę Żyrardowa, raczej przejezdna, dopiero w okolicach Ronda w Biskitkach pojawiają się utrudnienia. Przy okazji możecie dać znać, czy te zapowiadane wahadło w okolicach jednostki w Wilicach już się rozpoczęło i czy tam macie utrudnienia. 705 w stronę Skierniewic bez większych kłopotów, no ale w Nowej Suchej na pewno chwilę zaczekacie. 705 w stronę Brochowa jeszcze nam została, ale ta bezproblemowa tak naprawdę.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Moja i twoja muzyka.
13: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
12: Reklama.

Słuchajcie, nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale nieznana substancja została znaleziona w rzece Czarna Hańcza i w jeziorze Wigry. Doszło tam do skażenia rzeki. O tym już za 10 minut, punktualnie o 17, a w Radiu Sochacze podczas najnowszego serwisu wiadomości z kraju i ze świata. Nie przegapcie tego. Minął czas.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Samorządu Województwa Mazowieckiego.
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
8: W Radiu Sochaczew minęła 17.
9: Nieznana substancja w rzece Czarna Hańcza i w jeziorze Wigry. Dyrektor Muzeum Wilanowie stracił stanowisko przez imprezę techno. Będzie też sport. Jannik Sinner poprawił rekord Nowaka Dżokowicza. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia rzeki Czarna Hańcza oraz jeziora Wigry. O skażeniu donosi Straż Pożarna i Wigierski Park Narodowy. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. Czarna Hańcza to największa rzeka Suwalszczyzny. Przepływa przez tereny o unikatowych walorach krajobrazowych. Jak informują służby, które pobrały już próbki, woda w rzece była bardzo mętna, ale powoli wraca do normalności. Nie zauważono śniętych ryb. Sprawę bada wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Po aferze z imprezą techno na terenie pałacu w Wilanowie minister kultury odwołała właśnie Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Minister Marta Cienkowska ma być oburzona koncertem zorganizowanym w pałacowych ogrodach, a także zasięgiem afery na platformach społecznościowych. Jak informuje wiceminister kultury Maciej Wróbel, bezpośrednim powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy zastępca Piotr Górajec. W Warszawie historyczna decyzja urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji związku pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Jak zmieni się sytuacja prawna osób homoseksualnych? W takiej sytuacji pytamy wiceministra pracy Sebastiana Gajewskiego z Lewicy.
10: Ponieważ ta transkrypcja jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że małżonkom, którzy mają tę samą płeć i którzy transkrybowali zagraniczne akty małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, będą przysługiwać te wszystkie uprawnienia i obowiązki małżonków, które są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Poza zakresem pozostają niektóre kwestie, które są uregulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli na przykład kwestie związane z adopcją. Tych spraw nie obejmuje prawo Unii Europejskiej, bo takich kwestii jak adopcja, przysposobienie.
9: Dzisiejsza pierwsza transkrypcja związku pary jednopłciowej nie oznacza także, że w Polsce będzie można zawierać małżeństwa jednopłciowe. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencyjnych z tego powodu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
11: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
9: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Jannik Sinner, pokonując rosyjskiego tenisista Andrzeja Rublowa i awansując do ćwierćfinału turnieju w Rzymie, poprawił rekord Serba Nowaka Dżokowicza, gdyż wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi. Rywalem Sinnera w półfinale będzie albo Rosjanin Daniil Miedwiediew, albo hiszpański kwalifikant Martin Landulusa. Tego dowiemy się wieczorem, a jeszcze dziś w Rzymie dwa półfinały kobiet. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Zoraną Czirstą, a po 20:30 Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Czwartkowe popołudnie, jak będzie wyglądało pod kątem pogodowym dla Sochaczewa i okolic? No aktualnie 15 stopni Celsjusza na termometrach, odczuwalna temperatura na poziomie 12. Oczywiście będzie teraz spadała, ale nie spadnie poniżej 8, tyle minimalnie w nocy. Ciśnienie niskie 1002 hektopaskale, wiatr umiarkowany powieje z południa z prędkością 24 km na godzinę. No i pytanie możecie sobie zadawać, czy warto się spodziewać opadów. No ja ich tutaj do końca dnia nie widzę, ale jak pokazuje pogoda, tak, można się ich spodziewać.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzień dobry, czwartkowe popołudnie. Jak się macie? Mam nadzieję, że całkiem nieźle i że już pewnie większość z Was myślami gdzieś tam przy weekendzie, przy tych dniach wolniejszych, nieco spokojniejszych być może od pracy. No to jesteśmy, odliczamy. Imieniny obchodzą dzisiaj Maciej i Bonifacja, więc bardzo serdecznie każdego Maćka, każdego Bonifacego, który nas słucha, pozdrawiamy, bo to są dzisiejsi solenizanci. Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Maniter na początek 17, za chwilę Sigala, Jugopolis czy Pitbull, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Fit Hulikesa a Timber, czyli moje i twoja muzyka w Radiu Sochaczew, właśnie taka również energetyczna u nas. Dużo takich numerów. Zawsze dobrze się Pitbulla słucha, czyli Mysłowe. Słuchajcie, a propos tego, co w najbliższym czasie, najbliższy weekend, to przecież Noc Muzeów 2026, a w związku z tym także placówki muzealne z Sochaczewa, okolic włączają się w tę akcję. Oczywiście, że tak, możecie odwiedzić tego dnia właściwie do wyboru, do koloru. Ja przeglądam portal tusochaczew.pl i tam na przykład czytam o tym, co proponuje na ten czas wąskotorówka. No bo wąskotorówka, która w tym roku przebiegać będzie pod hasłem w Starym Kinie, ta Noc Muzeów proponuje aż 4 przejazdem pociągiem retro. Oprócz tego, no właśnie, połączą siły razem z muzeum, z domem urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i to właśnie tam będzie ten pociąg jeździł przez stację Chodaków Sochaczew również do tej stacji. Taki właśnie przejazd, no a później także autokary. To wszystko jest tak pomyślane, żeby jak najwięcej tych instytucji odwiedzić. Na tusochaczew.pl znajdziecie pełen program tego właśnie wydarzenia. Polecamy i zapraszamy. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: W piątek 15 maja o 19:00 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18. koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17:00 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19:00. Kościół w Kozłowie Biskupim.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklam.

0: W Radiu Słuchacze jeszcze więcej muzyki, moja i twoja muzyka, ale także jeszcze więcej zapowiedzi ciekawych wydarzeń. O jutrzejszej, właściwie tej nie jutrzejszej, tylko w ten weekend Nocy Muzeów jeszcze będziemy mówić, ale już teraz, słuchajcie, jesteśmy przed dniu pewnej wyścigowej imprezy.
1: Rally de Girard nawiązuje do miasta Żyrardowa, które z kolei swoją nazwę zawdzięcza temu wyjątkowemu wynalazcy i to właśnie za sprawą jego potomka, jego zaginionego projektu będziemy poszukiwać. Nie będziemy tego robić samodzielnie, oczywiście będą samochody, które są uzupełnieniem tej motoryzacyjnej, terenowej gry miejskiej. Do tego na trasie będziemy spotykali licznych aktorów w liczbie dokładnie 40, którzy będą budowali tą narrację, ten storytelling i będą sprawiali, że będziemy czuli się, jakbyśmy byli rodem po prostu na ten czas, na ten moment, na ten dzień z innej epoki.
0: O wyścigu Rally de Girard opowiadała Gosia Rdest, no i na pewno do tego wydarzenia jeszcze będziemy wracać, ale już teraz możecie rezerwować sobie 13 czerwca.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

dla tych, którzy aktualnie siedzą i myślą. A za chwilę w radiu słyszę w muzycznie JJ, Portela Steel, Kasia Kowalska, Denia, także Teddy Swims.

0: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: 94,9 FM.
2: A za 9 minut punktualnie o 18 w Radiu Słuchacze w najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Będzie m.in. o pożarze w Puszczy Solskiej, bo jak czytam, leśnicy oszacowali straty. O tym za chwilę na 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew, jest 18:00, czas na wiadomości.
10: Trwają poszukiwania sprawców pobicia na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą. Leśnicy oszacowali teren zniszczony przez pożar w Puszczy Solskiej. Miriam Lipińska. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Dziś głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
10: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią, a na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
12: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
10: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, a transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
13: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze i będziemy dalej rozwijać ten temat.
10: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych punktów, także dla osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Uwaga na burze, ostrzeżenia przed nimi obowiązują jeszcze przez godzinę na północy i miejscami w centrum kraju. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, a największe straty dotyczą 400 hektarów, gdzie pożar dotarł drugiego dnia. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Życie jednak powoli tam wraca. Pojawiają się m.in. padalce i żmije.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No to co tam z tą pogodą się zmienia? Ogólnie to, jak dobrze wiecie, zmienia się zawsze bardzo dużo w ostatnich dniach, ale aktualnie niekoniecznie, aktualnie 16 stopni Celsjusza, to jest prawdopodobnie najcieplejszy moment tego dnia, więc warto korzystać, bo słońca też sporo. Później pojawią się chmury, czy pojawią się przelotne opady. No dziś już nie powinny się pojawić, ale jutro owszem, mogą się znowu chmury ze słońcem i z deszczem przeplatać. Ciśnienie niskie, 1001 hektopaskali, to jeszcze dzisiaj. Wiatr umiarkowany, 22 km na godzinę, maksymalnie z taką siłą powieje z południa.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew, czwartkowe popołudnie. Wiecie co za chwilę. Za moment audycja Zajarani. Za chwilę opowiemy o kolejnej pasji, kolejnym ciekawym człowieku, który rzeczywiście tę pasję realizuje. Kto będzie naszym gościem i o czym będziemy rozmawiać, to już wiecie, jeśli weszliście na naszego Instagrama i Facebooka. Radio Sochaczew w mediach społecznościowych. Już za moment właśnie nasza audycja. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Vertigo w Radiu Sochaczew, a już teraz nie trzymam was dłużej w niepewności, już za moment audycja Zajarani. Dzisiaj naszym gościem będzie baletnica i jednocześnie właścicielka szkoły nauki właśnie baletu. I w rozmowie m.in. o tym, że balet jest coraz częściej popularny także i u dorosłych.
1: Zajarani, program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Audycja Zajarani w Radiu Sochaczew. Audycja, w której rozmawiamy o pasjach, rozmawiamy o ciekawych sposobach na spędzanie czasu. A dzisiaj z nami jest Alina Klopieznikowa. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
0: Właścicielka szkoły tańca, osoba, która pasjonuje się baletem przede wszystkim jako forma tego wyrazu tanecznego. No i właśnie o balecie będziemy rozmawiać. Zacznijmy od tego, jak u pani osobiście ta przygoda baletowa się rozpoczęła.
5: Moja przygoda z tańcem zaczęła się w wieku 3 lat. Zapisała mnie mama na tańce i ja bardzo chętnie chodziłam, byłam bardzo aktywnym dzieckiem. No i później ta moja pasja potoczyła się już bardziej w stronę baletu. Poszłam do szkoły baletowej przy teatrze w moim miasteczku Dnipro. I tam pedagodzy zauważyli właśnie tą moją wrażliwość na balet i polecili mi jechać jakby dalej, rozwijać swoją pasję do Kijowa. I w 11 lat zostawiłam dom rodziny zaczęłam naukę w Kijowie. Mieszkałam w internacie, co też zbudowało moją osobowość i dość mocny charakter, no bo musiałam sobie radzić sama ze wszystkim i rozumiałam, że mama jest już daleko ode mnie, a ja jestem sama. Moja przygoda nie skończyła się, a dalej pojechałam do Mińska. Więc jestem taką podróżniczką, gdzie ukończyłam szkołę baletową i później przeprowadziłam się do Warszawy na studia.
0: Jest pani właścicielką szkoły
5: baletowej. Tak, założyłam 5 lat temu. Teraz mam obecnie 2 placówki, które działają i serdecznie wszystkich zapraszam.
0: Będziemy rozmawiać o balecie, bo tutaj rzeczywiście jest parę mitów, parę takich faktów, które należy odczarować, bo balet kojarzy nam się z czymś, co jest zarezerwowane głównie dla najmłodszych.
5: Tak, to
0: często
5: prawda.
0: Często widzimy, że to jest dla dzieci. Okazuje się, że niekoniecznie tak jest, bo jak tutaj przed wejściem pani powiedziała, że jest duży trend w naszym kraju baletowy na to, żeby nawet dorośli z tego korzystali.
5: Tak, obecnie balet jest na piku swojej popularności. Bardzo dużo osób dorosłych przychodzą do mnie na zajęcia i mówią, ojej, jak fajnie, ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Że nikt nie mówi o tym, że można rozpocząć przygodę z baletem od 20 paręś lat. Wszystkim się kojarzy, że właśnie zaczynamy jak ja, na przykład zaczęłam tą swoją, zaczęłam tą swoją ścieżkę od samego dzieciństwa i dalej toczyło się moje życie już w tym kierunku, tak? Natomiast teraz nieobowiązkowo tak musi być.
0: No właśnie, bo jest to rozróżnienie balet profesjonalny, a balet amatorski i do tego baletu amatorskiego rozumiem, że zaproszeni są wszyscy.
5: Chociaż każdy może rozpocząć właśnie, komu bardzo się to podoba. Każdy może spróbować przyjść i zobaczyć, jak przynajmniej wyglądają te zajęcia, tak? Bo nie robimy jakichś tam skoków czy wejścia na puentę od samego początku. Nie, uczymy się rzeczy podstawowych, przede wszystkim prawidłowej postawy ciała, ustawienie nóg, rąk, główki, tak? Więc każda kobieta też chce poczuć właśnie tą elegancję, tą klasę sama w sobie.
0: Balet też to bardzo częsty element na różnego rodzaju filmach, zwłaszcza tych amerykańskich, gdzie właśnie dziewczynki od najmłodszych lat się uczą w tym kierunku. Oczywiście
6: pani jest na to też przykładem, że można od małego rozwijać
5: można
6: się jak
5: najbardziej.
6: Można od małego,
5: oczywiście, tak. Od małego też najlepiej zaczynać, no bo wtedy dzieci bardzo szybko się uczą i nabierają tych umiejętności tanecznych, nie? I tanecznych, i rozwoju elastyczności mięśni, koordynacji ruchowej, umuzykalnienia, więc to naprawdę daje ogromne atuty w rozwoju dzieci.
6: To przejdźmy do tych korzyści w takim razie. Dlaczego balet warto chodzić na balet, warto tańczyć? Co daje nam ta forma wyrazu?
5: Tak, przede wszystkim balet uczy wrażliwości i spojrzenie na świat innymi oczyma, nie? Bo uczymy się przekazywać swoje emocje poprzez ruch, poprzez taniec, nie? To jest też, to jest unikalne. Bo jak my tutaj teraz siedzimy i możemy się dogadać, tak? Natomiast jak my przychodzimy popatrzeć na jakiś, nie wiem, spektakl, na jakiś nawet, jak rodzice przechodzą na koniec roku na galę, tak? Którą jakby podsumowuje ten nasz cały rok wspólnej pracy, no to rodzice widzą, jak ich dzieci się rozwijają, tak? Właśnie poprzez ruch, poprzez taniec.
6: Pani, z tego co wiem, też hołduje tezie, że każde dziecko powinno mieć kontakt ze sztuką.
5: Ja bym powiedziałabym, że tak. Tak, dlatego jak mówię, to jest niesamowity rozwój i nie każde dziecko rodzi się jakby z tym, nawet z tą koordynacją ruchową, którą może nabyć na zajęciach.
6: Czyli
5: co jest bardzo ważne.
6: To ćwiczycie, predyspozycje są ważne, ale każdy
5: ale
6: może
5: można
6: wyćwiczyć
5: tak,
6: to, tak?
5: Tak, tak, absolutnie, absolutnie się zgadzam. Wszystko można wyćwiczyć. Najważniejsze to chęć. I no jak ostatnio mówiłam, tak, spotkałam się z sytuacją, że zadzwoniła do mnie mama i mówię, mam 4-latki, ale ona zupełnie jakby nie słyszy muzyki, nie słyszy rytmu. Dlatego może nie balet, może nie wiem, coś innego. I mówię, no nie, no proszę pani, że... Z innej strony proszę na to popatrzeć, że tutaj uczymy się przede wszystkim, też tańczymy do muzyki, tak? I uczymy się słuchać ten rytm, tą muzykę i poruszać się właśnie w przestrzeni do muzyki.
6: To w ramach tej edukacji takiej
5: Tak, no bo zajęcia też jakby zbierają w sobie wszystko i ćwiczenia na matach i skoki i no jak mówię, jeśli to już dzieci tak od 5 lat, to się rozciągamy, tak, natomiast na początku no to zajęcia rozwojowo-ruchowe, tak? Co łączą właśnie tutaj i no, słuchanie tej muzyki.
1: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: A do naszej rozmowy wrócimy już za kilka chwil.
2: Radio Sochaczew. Reklama.

0: 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: I tak razem z Dawidem Podsiadło dojechaliśmy do kolejnej części audycji Zajarani w Radio Sochacze. Przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj Alina, która jest baletnicą i która o balecie opowiada i która do tego baletu zachęca nie tylko najmłodszych, ale też tych już zupełnie dorosłych.
1: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: A propos najmłodszych, to przed chwilą rozmawialiśmy, ale ja chcę jeszcze wrócić do tego wątku, który jest bardzo ciekawy, bo powiedziała pani, że dorośli wracają do marzeń z dzieciństwa i często dorosłe kobiety marzyły o tym, żeby w balecie wziąć udział.
5: Właśnie też spotykam się z takimi sytuacjami, że dziewczyny przychodzą, mówią: ojej, jak szkoda, że nie rozpoczęłam tego wcześniej. Także jakby chcą. Natomiast tutaj w moim przypadku to była moja decyzja, żebym ja poszła jakby na później, powiązałam to swoje życie z tańcem, z baletem. Nigdy moja mama na mnie nie cisnęła i mówiła: nie, balet, tak, no bo to jest jednak takie wymagania czasami od rodzica.
0: Czyli później dorosłe kobiety już decydują się, że to może być forma spędzania czasu, forma ćwiczeń, ale też takiego wsparcia emocjonalnego. Co w takiej sferze emocjonalnej działa, daje uprawianie tańca, baletu?
5: Balet w naszych czasach to jest takie oderwanie od codzienności. I dla dziewcząt, dla kobiet, które przychodzą na zajęcia, to jest taka forma antystresu. No, że przychodzą i mogą poczuć się zupełnie inaczej niż w pracy, gdzie siedzą, tak, że muszą pracować. Na przykład teraz to cały czas jesteśmy przy telefonie. Natomiast tutaj ty musisz odłożyć to wszystko i po prostu stać i skupić się na sobie. No. Ostatni raz usłyszałam też, jedna klientka powiedziała: o Boże, ale jak to dobrze robi na głowę, nie? Że to jest to po prostu inne samopoczucie.
0: Po balecie.
5: Tak, po balecie.
0: Czy taki balet, który trenujecie, ćwiczycie, musi wiązać się z jakimiś występami później, z konkursami?
5: Nieobowiązkowo. Nie. Każdy to robi właśnie, właściwie sam dla siebie.
0: Chyba tak kojarzy, prawda, że jest przygotowanie pod jakiś pokaz.
5: Tak, a później jakieś tam pokazy. Nie, my to też mamy na przykład w mojej szkole. Mamy je, teraz tworzyłam teatr, gdzie występujemy, tworzymy spektakle baletowe. Natomiast biorą w tych spektaklach udział tylko te dziewczyny, które chcą.
0: A czy mężczyźni się zdarzają?
5: Też, oczywiście.
0: Nie zamykamy tutaj drogi, tak?
5: Nie, zamykamy. Tak, chłopaki też, no. Nawet jak to wspomniałam, chłopaki od małego też na wagę złota, nie? No bo nie każdy chce po prostu wiązać swoje życie jakby z tańcem.
0: Z tańcem, z baletem, czyli to raczej taka forma po prostu pasji, takiej dodatkowej, nazwijmy
5: tak,
0: to.
5: Tak. No.
0: A w kwestii jakichś pani marzeń, planów baletowych związanych z pani pasją, są jeszcze takie marzenia, o których, czy plany na przyszłość?
5: Plany na przyszłość. Mam ogrom planów. No, obecnie mam te dwie placówki i bardzo chcę, żebym w tym roku powstała

0: Trzecia zarówno też pracuje nad nowym spektaklem Celineczka. Przewidywana premiera w 2000, w tym roku powstała trzecia. Zarówno też pracuje nad nowym spektaklem Celineczka. Przewidywana premiera w 2027 roku. Na wiosnę. Także, no, dużo pracy.
1: Właśnie, a propos tego teatru, chyba balet też z tą teatralnością się trochę wiąże, tak? To znaczy,
0: tak,
1: często
0: oczywiście.
1: To są takie formy, które można łączyć, to znaczy tańca z opowiedzeniem historii.
0: Tak, tak, to prawda. To prawda. Także no, jak ostatnio też wystawialiśmy balet Dziadek do orzechów i to jest piękna, bajkowa, bożonarodzeniowa historia. I ten spektakl naprawdę odnosił się sukcesem.
1: A jeśli chodzi o właśnie takie inspiracje, czy pani na przykład obserwuje jakichś zagranicznych autorów, albo do klasyki się pani często odwołuje, czy ma takie ulubione...
0: I do klasyki, i do oczywiście Royal Ballet, no to jest moja ulubiona szkoła.
1: Royal Ballet? Tak, a ty, czym to się charakteryzuje?
0: Swoją techniką. Swoją techniką, no jednak jak mówię, no jeśli już idziemy w tą ścieżkę profesjonalną, to musimy sobie zdawać sprawę, że codziennie robimy te same ruchy, tak, tylko jeszcze cały czas je udoskonalamy. Tak, więc ta technika, ona jest po prostu na perfekcjonistycznym poziomie.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
6: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Moja i twoja muzyka w radiu, słuchacze, Fale, Farben, Body Dog, Rene Miller. A już za moment u nas na antenie powraca kolejna część audycji Zajarani. Bądźcie z nami, zostańcie i bądźcie na bieżąco.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: Wróćmy jeszcze do tego amatorskiego, który jest dla wszystkich. Tak. Jak wygląda taka przykładowa lekcja baletu? Może na przykład niech to będzie pierwsza. Jest jakieś zapoznanie?
5: Tak, tak, tak. Oczywiście. Na początku idzie się zapoznanie z pozycjami tańca klasycznego, jak prawidłowo ustawić się przy drążku. Zaczynamy od prawidłowego ustawienia ciała, tak? Później uczymy się podstawowych pozycji nóg, pozycji rąk, jak trzymamy te rączki w pozycjach, tak? Jak ustawiamy główkę. No, także dziewczyny uczą się nie tylko tego, ale również poznania swojego ciała. Bo ostatnio też mi jedna dziewczyna powiedziała: o Boże, ale ja nie wiedziałam, że to tak można, tak, że to się tu trzyma, że tu mam pośladki spięte, tu brzuch, tak, więc balet też się wyróżnia tym, że trzeba myśleć o wszystkim naraz.
4: Czyli jest to podzielność uwagi potrzebna, tak żeby
5: tak,
4: różne
5: tak,
4: elementy
5: koncentracja,
4: łączyć,
5: koncentracja. Właśnie koncentracja jest bardzo ważna.
4: A czy w takim razie po takim tańczeniu są zakwasy albo bolą mięśnie? Zdarza się to, czy raczej nie?
5: Zdarza się, ale raczej nie aż tak mocno.
4: Nie angażuje się aż tak.
5: Tak, tak, tak, tak, tak.
4: Czyli jest to forma, która
5: po
4: jest...
5: Po prostu czujesz to, czujesz swoje ciało, tak, że no coś się jednak się napięło, tak? Natomiast balet to jest jedna z najlepszych form, która kształtuje te mięśnie, wydłuża i nie rozbudowuje na przykład tak jak siłownia. Okay. No bo też czasami dziewczyny przychodzą i mówią: ja na przykład, ja nie chcę takich rozbudowanych mięśni, tak? No bo teraz to też siłownia jest taka dość popularna, tak? Że te dziewczyny mają to takie mięśnie trochę męskie, powiedziałabym szczerze, coraz bardziej popularne, tak? Jak dobrze to pan wspomina. Tak, tak, tak, tak. Natomiast no ja nie lubię takich proporcji, nie. Bardziej jestem za takie klasyczne, wydłużone mięśnie, właśnie co buduje balet.
4: To jeszcze jedno pytanie, które mi teraz gdzieś umknęło, ale mam nadzieję, że zaraz wróci. A propos trendu, bo powiedziała pani, że jest trend na balet. Skąd to się wzięło, pani zdaniem?
5: Oj, no...
4: Czy są na przykład jakieś popkulturowo, są jakieś takie rzeczy, które o tym mówią, albo na przykład jakieś zawody, jakaś olimpiada, czy jakieś mistrzostwa? Skąd to się bierze?
5: Nie, myślę, że dużo osób, takich właśnie profesjonalnych, profesjonalistów, mówią o tym, zaczynają mówić, że jednak to jest mit i że odchodzimy od tego, co było 20 lat temu, że teraz jest inne czasy i że jakby każda kobieta może się poczuć tak elegancko, perfekcyjnie, z lekką głową, tak, że ona również może być baletnicą, tak? Nie obowiązkowo tańczyć później na scenie i gdzieś tam, nie wiem, występować, iść tam do szkoły baletowej, ale po prostu to robić dla siebie. Tak.
4: Spełniać
5: swoje marzenia. Swoje marzenia, bo dużo kobiet przychodzą, mówią: ja chciałabym to spełnić, tak? To jest moje marzenie i marzyłam o tym po prostu no od kilku lat.
4: Czyli balet dla wszystkich, nie tylko dla wybranych.
5: Tak, balet dla każdego. Ja też pisałam o tym posty i no, mocno, nawet 5 lat temu nie było takich zapisów na przykład jak teraz. Teraz widzę, że to jest popularne, że to się popularyzuje, no, że to się otwiera.
4: W takim razie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy w ten sposób by chciał spędzić czas, no to... być może tą rozmową czuję się zachęcony. Ja bardzo dziękuję za spotkanie.
5: Ja również.
4: Gościem audycji Zajarani w Radiu Sochaczew była Alina Kropiznikowa, właścicielka szkoły tańca, baletnica, również osoba, która tworzy sztuki teatralne.
5: Tak.
4: Bardzo dziękuję.
5: Się. Dziękuję.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.

0: 99.9 FM.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
6: Punktualnie 19, punktualne wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Olej napędowy będzie jutro tańszy, co z cenami benzyn. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany po feralnym koncercie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają we Wrocławiu w tegoroczną Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Jutro diesla zatankujemy taniej niż dziś. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98 6 zł i 98 groszy. Także jutro minister energii poda ceny maksymalne na cały weekend i poniedziałek. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze dziś, przed dymisją, dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
8: Na skraju rezerwatu głośność była od 46 do 57 decybeli.
7: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Po egzaminach czas na wybór szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły branżowe. Widać to na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
9: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
7: Już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych w Gdańsku miejsc ma profil zawodowy. Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Zagranica. Co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Piątek będzie w związku z tym w ukraińskiej stolicy dniem żałoby. Rosja prowadziła zmasowane ataki od wczorajszego poranka, użyła ponad 1,5 tysiąca tysiąca dronów. I na koniec zmieniamy temat. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w tegoroczną Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc, mówi Jarosław Perduta z magistratu.
0: Będzie można zobaczyć wnętrza, arsze klasztoru, kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
7: Od 16 do 23 między instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów będą kursować zabytkowe autobusy i tramwaje, a Noc Muzeów już w tę sobotę.
6: A Noc Muzeów w Sochaczewie okolicach. O tym oczywiście jeszcze będziemy wam przypominać. Ale jeśli teraz już chcecie sobie na przykład ten program zobaczyć, no to na tu sochaczew.pl w zakładce co, gdzie, kiedy pełne wydarzenia, pełne programy tychże właśnie wydarzeń z okazji Nocy Muzeów. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. 4 minuty po 19.

0: Time to play Andrea w Radiu Sochaczew, 20 minut po 19, a tymczasem już dzisiaj za godzinę. Iga Świątek zmierzy się ze Svitoliną w ramach półfinału turnieju w Rzymie. No i czekamy na to spotkanie. Wiele osób zastanawia się, jak Polka poradzi sobie. No, wcześniej dobrze sobie poradziła, bo pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2, więc to były naprawdę dobre sety i dobra gra właśnie Igi Świątek. No, a tym razem właśnie to Elina Svitolina będzie, czyli ukraińska tenisistka, będzie rywalką Igi Świątek. To spotkanie już o 20:30. Oczywiście za Igę trzymamy wszyscy bardzo mocno kciuki, no i dmuchamy, tak jak niegdyś Małuszowi pod narty, tak teraz w tą piłkę, żeby idealnie wpadała tam, gdzie ma wpaść. Radio
1: Sochaczew. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

Dawid Kwiatkowski. Czy wie? A czy wy wiecie, że Orlen Orkan Sochaczew już w najbliższą sobotę zmierzy się z Lifestyle Catering RC Arka Gdynia? To mecz wyjazdowy dla sochaczewskich rugbistów, no bo to wszystko się rozegra na Stadionie Narodowym Rugby Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni. W sobotę o 18:00 ten mecz się rozpocznie. Być może, do tego oczywiście zachęca klub i my również, ktoś z was się do Trójmiasta wybierze, żeby kibicować naszym.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Beyoncé, Sweet Dreams w Radiu Sochaczew, a ja czytam, że kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Robert Lewandowski dostał ofertę aż 90 milionów euro za jeden rok gry od Saudyjczyków. Tyle właśnie polskiemu napastnikowi są w stanie, są skłonni zapłacić. To jest oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony, jak czytam, poważnie ją rozważa. Co Robert wybierze? No i jeszcze o tym finalnie nie wiemy. Dowiemy się, mamy nadzieję, że jak najszybciej, ale o tym za chwilę, punktualnie o 20, także w najnowszych wiadomościach.
1: 94,9 FM. Gra dla Was Radio Sochaczew.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: W Radiu Sochaczew jest 20.
4: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, autor scenariuszy m.in. do Dekalogu. Lawinowy wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych i kusząca finansowa oferta dla Roberta Lewandowskiego. Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory, czerwony. Był nominowany do Oscara. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i w Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. To po głosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale przedstawiciele środowiska LGBT mówią, że to początek walki o prawa przysługujące małżeństwom w Polsce, w tym adopcję dzieci, mówi mecenas Artur Kula, który reprezentował parę dwóch mężczyzn wpisaną dziś do rejestru małżeństw.
5: Uważam, że te pary, których akty będą transkrybowane, będą miały uprawnienia takie same jak wszystkie inne małżeństwa.
4: Prawnik nie wyklucza jednak, że będzie to musiało się odbywać na podstawie odrębnych pozwów sądowych. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
6: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
4: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
7: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro zaledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire.
4: Co wybierze Polak, dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może nawet jeszcze wcześniej.
8: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka cały czas podkreśla, że lepsza gra to efekt dobrej współpracy z nowym trenerem.
11: Na tych ostatnich meczach grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał i technicznie, i taktycznie, więc cieszę się właśnie, że mam więcej automatyzmów, bo trochę przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie i się zastanawiałam i nie byłam jakby pewna tych swoich decyzji, więc teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
7: Świątek w półfinale zagra dziś z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj pokonała Irenę Rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Ten mecz o 20:30 wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szanse na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisujący w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku. Jagiellonia wygrała 2-0, mimo że to goście stworzyli dużo więcej sytuacji, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
12: Zdaję sobie sprawę, że Raków tworzył tę sytuację. To ciężko pracowaliśmy na to, żeby maksymalnie to utrudnić. Czasami ilością, czasami jakością, czasami trochę fartem piłkarskim. Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała.
7: Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty. O 2 wyprzedza Górnika, a o 3 Raków. W Hiszpanii wszystko jest już jasne, więc rozluźniona po dwudniowej fecie z okazji mistrzostwa FC Barcelona wyraźnie spuściła z tonu. Przegrała wczoraj na wyjeździe z Alavés 0-1. W wyjściowym składzie zagrali obaj Polacy, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
8: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
3: No to już wiecie, co słychać, jeśli chodzi o wiadomości sportowe na świecie, a te sportowe także lokalne. Przypominamy, że na tusohf.pl w zakładce sport je znajdziecie. Oceana, Kraj, na początek 20:00 w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Noc muzeów już w ten weekend. Już za moment przeniesiemy się do wąskotorówki. Zapytamy i sprawdzimy, porozmawiamy z naszymi gośćmi. Przypomnimy rozmowę z gośćmi dnia o programie tegorocznej Nocy Muzeów. Musicie zostać z nami koniecznie, żeby wiedzieć, jak ten program będzie w całości wyglądał.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: To jest powtórka audycji.
3: A dzisiaj w naszym studiu Łukasz Popowski, kierownik Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jest z nami również Monika Szymańska, główny specjalista w tymże muzeum. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dzisiaj porozmawiamy oczywiście o zbliżającej się Nocy Muzeów. Sochaczewska Wąskotorówka włącza się w akcję corocznie, tak jest też tym razem. I jest już tradycją, że lokalne muzea łączą siły, by wyruszyć do Chopina pod parą.
5: Tak jest. Proszę Państwa, przed nami kolejne ważne muzealne wydarzenie. W najbliższą sobotę, czyli 16 maja, zapraszamy do naszego muzeum, do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. W godzinach od godziny 16 do godziny 23, bo właśnie startujemy z kolejną edycją Nocy Muzeów. Dzięki właśnie współpracy naszego muzeum, Muzeum Kolei Wąskotorowej, Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku Żelazowej Woli, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pole Bitwy nad Bzurą oraz z Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, będziecie mogli Państwo ponownie wziąć udział w wyjątkowej wycieczce do Chopina pod parą. Jest to wycieczka wyjątkowa, zabytkowym składem, pociągiem retro, który właśnie wyrusza z naszego muzeum do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku Żelazowej Woli i z powrotem. Nasz pociąg dojeżdża do stacji Sochaczew-Chodaków, a stamtąd dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Sochaczewie i podstawionym tam autokarom turyści dostaną się właśnie do Muzeum Żelazowej Woli, gdzie będą mogli wysłuchać recitalu, czy po prostu wziąć udział w różnych atrakcjach zorganizowanych przez tamtejsze muzeum. W trakcie przejazdu zapewniona też będzie obsługa przewodniska, dzięki której będą mogli Państwo się dowiedzieć o związkach Sochaczewskiej Kolei właśnie z miejscem urodzenia Fryderyka Chopina. I na pierwszy taki przejazd zapraszamy o godzinie 17. To będzie pierwszy właśnie przejazd naszego pociągu do Żelazowej Woli. A drugi, bo będą dwa takie przejazdy, drugi planujemy o godzinie 19.30. Równolegle w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie też będzie dużo atrakcji. Tutaj u nas stacjonarnie wydarzenie będzie odbywało się w tym roku pod hasłem W Starym Kinie. Także proszę Państwa, też zapraszamy od godziny 16 do naszego muzeum. Będziemy udostępniać dla Państwa wszystkie wystawy, ale też takie przestrzenie, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających. I właśnie między innymi udostępnimy wnętrze poczekalni z pomieszczeniem kasy i dyżurnego ruchu w zabytkowym budynku stacji Sochaczew Wąskotorowy. No i właśnie tam będziemy starali się odtworzyć klimat dawnego historycznego kina.
3: To zgodnie z tym hasłem w Starym Kinie.
5: Zgodnie z hasłem w Starym Kinie. No i oczywiście będziemy chcieli tutaj nawiązać do znanego sochaczewianom kina Mewa, tak? Funkcjonującego w okresie międzywojennym. No i właśnie w ramach, i nawiązując też do hasła tegorocznej edycji Nocy Muzeów, będziemy pokazywać stare filmy. Wśród nich między innymi będzie to Człowiek na torze z 1956 roku w reżyserii Andrzeja Munka, film Pociąg z 1959 roku w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, czy na przykład Fenomen Foga. To akurat jest film nowy, film z 2023 roku. Dlaczego Mieczysław Fog? Obchodzimy rok Mieczysława Foga, a myślę, że niewiele osób wie, że Mieczysław Fog, zanim rozpoczął swoją karierę estradową, to też miał epizody związane z koleją. Także tutaj myślę, że też takie ciekawostki, które Państwo będą mogli się dowiedzieć, bo też będziemy mieć taką mini wystawę właśnie poświęconą Mieczysławowi Fogowi. Natomiast, no jeszcze tak jak powiedziałam, też wiele innych atrakcji na naszym skansenie i tak będziemy prezentować najstarszy pasażerski skład u nas w skansenie. Będą pokazy strojów z okresu międzywojennego też dzięki, będziemy gościć grupę rekonstrukcji historycznej z Mławy, która właśnie będzie te stroje nam tutaj prezentować. Będą przejażdżki dryzyną wahadłową tradycyjnie w skansenie. To zawsze też taka atrakcja, która cieszy się dużym powodzeniem. Nasi pracownicy też będą robić pokaz prac torowych, a do tego też oczywiście dla najmłodszych będą animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne, gra terenowa z upominkami, no i oczywiście też dla wszystkich ognisko w skansenie będzie rozpalone, będzie również punkt gastronomiczny, także będzie można się też posilić, myślę, jakimiś dobrymi też specjałami. Ale jeszcze oczywiście, no właśnie, zapomniałabym, jedną z głównych atrakcji będą też nocne przejazdy. Nocne przejazdy naszego pociągu Retro, które będą odbywać się na trasie od naszego muzeum do przystanku Sochaczew Miasto i z powrotem. I na takie dwa przejazdy zapraszamy Państwa. Pierwszy z nich odbędzie się o godzinie 21.30, a drugi o godzinie 22.10. Także myślę, że to też jest taka fajna okazja, żeby tą wieczorową porą przejechać się naszym zabytkowym pociągiem.
3: To jeszcze może jak można zdobyć bilety na te wszystkie przejazdy?
5: No właśnie, także drodzy Państwo, będzie się dużo działo. Myślę, że nikt nie będzie się nudził. Zapraszamy do nas. Tego dnia oczywiście wstęp jest bezpłatny. Bilety na pociągi również są bezpłatne i bilety będą wydawane w dniu wydarzenia. Także nie ma rezerwacji. Zapraszamy.
3: Przychodzimy od godziny otwarcia, rozumiem, muzeum.
5: Dokładnie.
3: Sobie rezerwujemy miejsce w kolejce i odbieramy bezpłatny bilet.
5: Tak jest. No i o wszystkie te informacje, o których tutaj wspominałam, taki szczegółowy program oczywiście dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebook. Także zapraszamy do zapoznania się z programem.
3: Tutaj pan Łukasz jeszcze chciałby dopowiedzieć troszeczkę do tego, co już powiedziała pani Monika, bardzo zresztą obficie.
4: Tak, no tutaj można jeszcze rozwinąć co nieco, jeśli chodzi o te nasze tutaj podtytuły, można powiedzieć, Nocy Muzeów. No, w Starym Kinie, drodzy państwo, dlatego, że jesteśmy tutaj kompatybilni z naszą jednostką macierzystą, ze stacją muzeum, która pod takim właśnie szyldem, pod takim tytułem w tym roku Noc Muzeów organizuje, ale że zawsze staramy się tutaj dodać do naszych wydarzeń też kontekst lokalny, to właśnie to Stare Kino, to właśnie Kino Mewa, czyli poprzedniczka Kina Robotnik, czyli znanego sochaczewskiego kina, które bardzo długo funkcjonowało w okresie Polski Ludowej. Natomiast w międzywojniu to kino nazywało się właśnie Mewa i dlatego będziemy próbowali tutaj nawiązać do tego kina właśnie w naszych przestrzeniach też międzywojennych, czyli jak tutaj Monika wspomniała, właśnie w poczekalni dla pasażerów z 1937 roku. No i dlatego też tam właśnie te wszystkie stare filmy, one oczywiście mają charakter powojenny, ale pozwolą przenieść się, mam nadzieję, tym, którzy do nas przybędą, właśnie do tej dawnej kinematografii. Jeśli chodzi o samą wycieczkę do Chopina pod Parą, to też warto podkreślić, że jest to kolejny już raz. Zdaje się, że 8. edycja już tej wycieczki. I tutaj no, zawsze wspominamy o tym, że jest nam ona droga, ponieważ przez lata tutaj dla instytucji placówek sochaczewskich współpraca z Muzeum Żelazowej Woli była jakimś wielkim problemem. Nam się udało dzięki tej inicjatywie ten problem jakoś tam przynajmniej na jeden dzień rozwiązać, chociaż współpracujemy z Żelazową Wolą oczywiście też w innych sytuacjach, ale tutaj ta współpraca ma charakter realny i prawdziwy. A też udało się włączyć dzięki tej inicjatywie do współpracy właśnie i trzecie muzeum, czyli Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Urząd Miejski w Sochaczewie, który nas wspiera autobusami. Także tutaj podkreślamy w ten sposób to ten nieoczywisty fakt, niewielu osobom znany, że nasza kolej dojazdowa sochaczewska służyła jako środek transportu właśnie do Muzeum Żelazowej Woli przez wiele dziesięcioleci. Też warto wspomnieć, że do samej Nocy Muzeów przygotowywaliśmy się też infrastrukturalnie. I tutaj ważnym elementem jest oświetlenie skansenu. No wiadomo, Noc Muzeów charakteryzuje się późną porą, więc warto mieć trochę światła. I o ile część nowa, część skansenu związana z Centrum Edukacyjno-Turystycznym od ulicy Licealnej, gdzie jest nasze wejście główne, oświetlona była od dawna, o tyle oświetlenie skansenu tej starej części właśnie, czyli sensu stricte stacjonarny wąskotorowy, no to dopiero w zeszłym roku pierwsze 8 lamp, które były atrapami wcześniej, udało nam się uruchomić, a w tym roku już zbudowaliśmy właśnie od zera kolejne 8 lamp, także w sumie 16 lamp już znajduje się w dwóch peronach właśnie tej starej części skansenu i nie tylko, że będzie już no, na pewno bezpiecznie, bo widoczność jest dobra, to też na pewno dodało to nieco uroku naszym eksponatom zgromadzonym właśnie w tamtym miejscu, a tam stoją tylko i wyłącznie parowozy, także będzie można sobie w nowym świetle, można powiedzieć, te eksponaty zobaczyć. A że cały czas robimy renowacje, to będzie szansa, żeby zobaczyć właśnie kilka eksponatów poddanych renowacji, znajdujących się w nowych miejscach, choćby dwie drezyny DOC, które znajdują się niczym lwy przed wejściem do naszego muzeum. Już jedna z nich jest właściwie prawie kompletnie oznaczona.

0: skończoną. Także cały czas tutaj pracujemy dla Państwa, żeby skansen muzeum się zmieniał, żeby te nasze nowe metody konserwatorskie, które wprowadziliśmy, kiedy ja miałem przyjemność zostać kierownikiem 1,5 roku temu, no przynoszą efekty i te pojazdy wyglądają naprawdę zgodnie z ich historycznym wyglądem i renowacja robiona jest zgodnie z zasadami sztuki konserwacji.
1: No i to też jest oczywiście powód do tego, żeby w Noc Muzeów, czyli w najbliższą sobotę, odwiedzić Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Bardzo już dziękuję za rozmowę. Jeszcze może takie krótkie pytanie, czy po te bilety bezpłatne to wystajemy od rana, czyli od godziny otwarcia muzeum, od 9, czy od momentu bezpłatnego wejścia do muzeum, czyli od godziny 16?
2: To znaczy tego dnia wstęp do muzeum jest ogólnie bezpłatny, także zapraszamy Państwa do naszego muzeum. Przez cały dzień można nabywać właśnie te bilety na wszystkie 4 przejazdy pociągiem. Będą wydawane do wyczerpania puli.
1: Bardzo dziękuję już za rozmowę. W naszym studiu byli Łukasz Popowski, kierownik Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie i Monika Szymańska, główny specjalista w tymże muzeum. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: Była to powtórka audycji.

0: Czwartkowy wieczór, za chwilę piątek i za moment już weekend. Tak się składa, słuchajcie, że w ten weekend w Sochaczewie okolicach będzie dziać się naprawdę sporo, a to za sprawą Nocy Muzeów. O pełnym programie jeszcze będziemy wam przypominać także jutro w audycji Weekendowy Zawrót Głowy, ale już teraz, jeśli jesteście ciekawi, jeśli chcecie sobie zaplanować ten weekend tak, żeby maksymalnie być może wykorzystać wszystkie atrakcje placówek muzealnych, to cały pełen program mamy dla was na tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Wchodźcie i sprawdzajcie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Reklama.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Hej, Fonsi.

0: 104 i 9 FM. Gra dla Was Radio Sochaczew.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.